0: Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrys O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
1: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu, maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
0: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby.
1: Justyna Kowalczyk-Tekieli, legenda polskich sportów zimowych, otworzyła się na temat osobistych tragedii. Nie tylko straciła męża w dramatycznych okolicznościach, ale także sama niemal nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów. Maciej Musiał, znany aktor i mistrz autopromocji, znowu podbija internet. Tym razem w roli modela bielizny. Jego najnowsze zdjęcia, na których w skąpym stroju parzy kawę i kosi trawnik, wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Internauci prześcigają się w kreatywnych komplementach, a sekcja komentarzy pęka w szwach od zachwytów nad jego muskulaturą. Czy to jeszcze kampania reklamowa, czy już sztuka uwodzenia?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru, a matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie. Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metalliki o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band.
2: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostródzkiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1,2136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cha, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cha, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cha grozi dożywocie.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych.
2: Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami. Jednym z kluczowych zadań jest napisanie rozprawki typu Opinion Essay, która wymaga jasnego wyrażenia opinii i poparcia jej logicznymi argumentami. Egzaminatorzy oceniają nie tylko poprawność językową, ale także umiejętność logicznego przedstawienia myśli w przejrzystej formie. Ważne jest, aby praca mieściła się w limicie od 200 do 250 słów i była napisana w formalnym stylu. W Ustroniu doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Katowickiej, w którym zginęła 18-letnia obywatelka Czech. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i zaangażowania licznych jednostek straży pożarnej, nie udało się uratować młodej kobiety. Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało ofiary zostanie poddane sekcji zwłok. Przyczyny pożaru są nadal badane przez specjalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
2: W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie. Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Białegostoku termometry ukażą 14 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o Ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie.
2: Polski sport pogrążył się w żałobie po śmierci 15-letniej Leny Wojtaszek, utalentowanej zawodniczki taekwondo z klubu OKS Wunysa. Ojciec Leny ujawnił, że jego córka zmagała się z depresją, a rodzina robiła wszystko, by jej pomóc. W poruszającym wpisie zaapelował, by nie ignorować problemów psychicznych młodzieży. Pogrzeb Leny odbył się dziś w Świdnicy.
1: Dziś maturzyści zdawali egzamin z języka obcego. Oskar Pietuszewski, piłkarz FC Porto, bez problemu poradził sobie z angielskim. Jeszcze dziś wieczorem wraca do Portugalii na ostatnie mecze sezonu, a resztę egzaminów napisze później. 18-letni zawodnik jest pełen optymizmu i dobrze przygotowany do matury. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej pierwszej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: M jak miłość w 1932 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Kasia, która zamieniła wyniki testów na ojcostwo, stanie w obliczu konsekwencji swoich działań. Anka Sokołowska, szantażystka, nie pozwoli jej zapomnieć o przeszłości. Wyrzuty sumienia będą dręczyć Kasię, a jej krzyki usłyszy Mariusz, który zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Kasia będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która powoli niszczy jej życie. Czy kłamstwo zniszczy jej szczęście? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2.
1: W 1936 odcinku M jak miłość Joanna podejmie dramatyczną decyzję o odejściu z pracy w przychodni. Emocje sięgną zenitu, gdy rzuci papierami na biurko Artura Rogowskiego, wyznając, że nie może dłużej znieść uczucia zakochania w nim. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 w TVP2. Joanna, nie mogąc dłużej pracować z Arturem, postanowi zakończyć swoją karierę w przychodni. Choć między nimi nie doszło do zdrady, napięcie jest nie do zniesienia. Artur, zaskoczony wyznaniem Joanny, również przyzna się do swoich uczuć. Ich emocjonalne spotkanie zaobserwuje Agnes, co tylko doda pikanterii tej sytuacji.
2: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia. W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Libeto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18:55. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulice Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących.
1: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Kornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17:55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany.
2: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak Miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z problemami finansowymi, mimo ostatnich wpłat od sympatyków. Skarbnik partii, Henryk Kowalczyk, podkreśla, że regularne składki od europosłów płacą Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg. Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który wpłaca więcej niż wymagane minimum. Apel prezesa Kaczyńskiego o wsparcie finansowe przyniósł wyraźny wzrost wpłat.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju. Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca.
2: Mata, czyli Michał Matczak. Znowu na PG.

0: IPE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z Liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
1: Roxy Węgiel wraca na scenę z hukiem, a jej nowa płyta Błękit już wkrótce ujrzy światło dzienne. Podczas plenerowych koncertów artystka nie tylko prezentuje nowe utwory, ale też cieszy się wsparciem całej rodziny, w tym męża, który zaskoczył wszystkich nowym wizerunkiem. Roxy nie zapomina o fanach, dzieląc się zdjęciami zza kulis w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że lato 2026 będzie pełne muzycznych emocji i rodzinnych wzruszeń.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Kolejna edycja Azja Express zbliża się wielkimi krokami, a lista uczestników rośnie. Michał Danilczuk, znany z Tańca z Gwiazdami, porzucił Polsat i dołączył do ekipy TVN. W towarzystwie Jacka Jelonka, który symbolicznie przekazał mu kopertę, Danilczuk ogłosił swój udział w programie. Ciekawe, czy bez nawigacji znajdzie drogę przez Azję, skoro gubi się nawet wracając do domu. Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, hit czy kit? Timo Mäntysaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputeru. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? Amerykańskie trio Wunderbar znów zawita do Warszawy, by zagrać w kultowym klubie Hybrydy 29 września. Fani indie rocka mogą już zacierać ręce na tę wybuchową mieszankę zadziornych dźwięków i chwytliwych melodii. Zespół, który zdobył serca użytkowników TikToka utworem Alien Blues, promuje swój szósty album Surgery and Pleasure. Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
1: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem północnym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 g kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej w Mławie, rodzina i bliscy natknęli się na zakopane pudełko w pobliżu miejsca tragedii. Policja zabezpieczyła teren, a po otwarciu pakunku okazało się, że zawierał szczątki kota. To odkrycie wstrząsnęło rodziną, która chciała uczcić pamięć Mai w spokoju. Policja prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, kto i dlaczego umieścił tam pudełko. Na warszawskich Siekierkach powstaje nowoczesne centrum handlowe Plac Wiślany, które ma odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się okolicy. Wśród pierwszych najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Drogeria DM, Media Expert i Green Cafe Nero. Otwarcie obiektu planowane jest na połowę 2027 roku. Dodatkowo przy centrum powstanie zielona strefa relaksu z placem zabaw i ławkami. Dziś odbył się egzamin maturalny z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie zadań sprawdzających kluczowe kompetencje językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Po egzaminie wielu uczniów szuka odpowiedzi, aby oszacować swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez CKE, ale w internecie można już znaleźć rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Dziś w Częstochowie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, która wstrząsnęła Polską. Na ławie oskarżonych zasiadają Dawid B. i Magdalena B., którym grożą surowe kary za zabójstwo i pomoc w tej zbrodni. Proces ujawnił możliwe zaniedbania systemu ochrony dzieci, co wywołało debatę nad koniecznością zmian w prawie. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla rodziny chłopca, ale i dla opinii publicznej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność.
1: W gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok, zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go 2 kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą. Na jednym z białostockich zbiorników retencyjnych trwa dramatyczna sytuacja z udziałem rannego łabędzia. Ptak, z uszkodzonym skrzydłem, jest regularnie atakowany przez parę broniącą swojego gniazda. Specjaliści alarmują, że jeśli ptak nie zostanie szybko zabrany, grozi mu śmierć z wycieńczenia lub w wyniku ataków. Mieszkańcy Białegostoku apelują o pilną interwencję odpowiednich służb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Łukasz K. z Wrocławia został skazany na 15 lat więzienia za kradzież luksusowego Audi i spowodowanie śmiertelności śmiertelnego wypadku pod Polkowicami w 2021 roku. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie kary finansowe. Wspólnicy Łukasza K., w tym prawniczka Ewelina S., również usłyszeli wyroki za udział w przestępstwie. Sąd uznał dowody za jednoznaczne, a prokuratura oceniła wyrok jako słuszny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych.
2: Od maja ZUS zaczyna wyliczać emerytury według nowych tablic GUS, co oznacza niższe świadczenia dla przyszłych emerytów. Choć miesięczne różnice mogą wydawać się niewielkie, w dłuższej perspektywie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Zmiany dotyczą osób przechodzących na emeryturę po maju. Eksperci radzą, że opóźnienie przejścia na emeryturę może zwiększyć wysokość świadczenia. Dłuższe życie Polaków wpływa na obniżenie emerytur, ponieważ zgromadzony kapitał dzielony jest przez większą liczbę miesięcy. Waloryzacja kapitału wciąż pomaga łagodzić skutki nowych wyliczeń.
1: Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W najbliższy piątek Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, otwierając linię kredytową na niecałe 44 miliardy euro. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu wojskowego, w tym realizację programu Tarcza Wschód. Aż 89% funduszy ma zasilić polski przemysł, głównie polską grupę zbrojeniową. Ze względu na weto prezydenta pieniądze nie trafią do Policji i Straży Granicznej, ale rząd pracuje nad alternatywnym finansowaniem dla tych formacji. Oprocentowanie poszczególnych transz kredytu szacowane jest na około 3,18%.
2: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku. Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ukraińska sieć odzieżowa WOWK
2: Wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. Fovek musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 96. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Tancer, zdradzona przez Cichana, podejmie desperacką próbę samobójczą, wyskakując z jadącego auta. Mimo że jej ciało upadnie na drogę, kobieta przeżyje ten dramatyczny akt. Cichan, zamiast wezwać pomoc, zabierze nieprzytomną żonę do rezydencji, gdzie zamknie ją w sypialni, by uniemożliwić jej kolejną ucieczkę. Jego agresywne zachowanie i determinacja, by zatrzymać Tancer przy sobie, przerażą ją jeszcze bardziej. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bejza była żoną Cichana, urodzi jego dziecko. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą, numer 1936, zostanie wyemitowany 25 maja. W tym odcinku Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną, co wywoła burzę emocji. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a w ich związku pojawią się poważne wątpliwości. Nowa bohaterka, która wkroczy do serialu, okaże się nie tylko intrygująca, ale i niebezpieczna. Rodzina Chodakowskich stanie przed wielkim zagrożeniem ze strony Sowińskiego, który nie cofnie się przed niczym. W finale sezonu szczęście zapanuje w rodzinie Doroty i Bartka, którzy będą mieli powód do świętowania. Dzień później, 26 maja, widzowie będą mogli obejrzeć specjalny odcinek jubileuszowy 25 lat M jak miłość.
0: W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
1: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika wraca do gry z nadzieją na odnowienie relacji z Tobiaszem, ale sytuacja szybko się komplikuje. Tobiasz, który wcześniej zbliżył się do Marty, również wraca do willi, co wywołuje niemałe zamieszanie. Ich spotkanie jest chłodne, a napięcie można kroić nożem. Tobiasz nie kryje zaskoczenia i przyznaje, że czeka ich wiele rozmów. Widzowie zastanawiają się, czy powrót Marty jest możliwy, co mogłoby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocjonujących zwrotów akcji w tym sezonie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16:05 na TVP1. Cennet i Kansel odwiedzają warsztat Poiraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Poiraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Poiraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Poiraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
0: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże.
1: W 1932 odcinku serialu M jak miłość Kasia zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Kasia, która sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, wciąż okłamuje swojego męża Mariusza, twierdząc, że to on jest ojcem jej dziecka. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy do gry wraca Anka Sokołowska, szantażując Kasię. Wybuch paniki i podniesiony głos żony usłyszy zaniepokojony Mariusz, który zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Bohaterka drży przed ujawnieniem prawdy, a jej życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
0: 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie zbliża się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Poseł Łukasz Kmita z PiS krytykuje obecnego prezydenta za wzrost bezrobocia i politykę podwyżek, przewidując jego odwołanie. Senator Monika Piątkowska broni Miszalskiego, podkreślając, że jego prezydentura różni się od poprzedniej, ale nie jest gorsza. Referendum jest postrzegane jako spontaniczny ruch mieszkańców, który popiera prawo i sprawiedliwość.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał nakazał, by polskie władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez tych sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie. Premier Donald Tusk szybko zareagował, podkreślając obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających sędziom wykonywanie ich obowiązków. Wyrok jest wiążący i wymaga natychmiastowego działania ze strony polskich władz.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podczas spotkania w Elblągu. Zarzucił mu brak kompetencji i nieodpowiednie podejście do obrony przed dronami. W odpowiedzi na te słowa szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Mariusz Błaszczak z PiS stanęli w obronie generała, podkreślając, że krytyka Mentzena jest nieodpowiedzialna. Spór ten wywołał szeroką dyskusję na temat granic krytyki wojska i bezpieczeństwa państwa.
0: Europejska Prokuratura Generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w związku z gigantyczną aferą korupcyjną. Śledztwo dotyczy podejrzeń o płatną protekcję przy przetargu na modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 1 000 000 złotych w gotówce. Prokuratura posiada dowody, że poseł przyjmował korzyści finansowe w zamian za wpływy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Litwę, gdzie wraz z prezydentem Gitanasem Nausedą nadzorował manewry wojskowe Brave Griffin 26-2 w przesmyku suwalskim. W ćwiczeniach uczestniczyły siły zbrojne Polski, Litwy, USA i Portugalii, a ich celem było zwiększenie interoperacyjności i przygotowanie do obrony wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty omówiono także współpracę obronną i przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Nawrocki z uznaniem wypowiedział się o polskich żołnierzach, podkreślając ich zdolności do współdziałania z sojusznikami.
1: Najnowszy sondaż Opinia 24 pokazuje, że Koalicja Obywatelska Donalda Tuska prowadzi z około 31,5% poparcia. Jednak to Prawo i Sprawiedliwość wraz z Konfederacją mogą liczyć na większość sejmową. PiS zdobywa około 21,5% głosów, a Konfederacja ponad 12%. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej z ponad 8% i Lewica z 7%. Mimo przewagi KO w sondażach, obecna koalicja rządząca nie osiągnęłaby większości, co stawia pod znakiem zapytania możliwość utworzenia stabilnego rządu.
0: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków PAD-2 na Mojączy Płaraz, 3 kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrits OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi, ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda, a sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsca młodszej generacji? Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, wreszcie usłyszał wyrok w sprawie alimentów na swojego nieślubnego syna. Sąd zdecydował, że zamiast dotychczasowych 2000 zł, Rutkowski będzie płacił zawrotne 3000 zł miesięcznie. Matka chłopca, która domagała się 30 tysięcy, może być nieco rozczarowana, ale Rutkowski jest w pełni zadowolony, twierdząc, że to wystarczy na potrzeby syna. Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela.
2: W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Krzan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Artur Rojek, znany każdemu fanowi polskiej muzyki, obchodzi dziś swoje 54. urodziny. Kto by pomyślał, że ten legendarny muzyk, który zaczynał jako wokalista Mysłowic, mógł zostać nauczycielem WF-u. Jego życie to prawdziwa sinusoida. Od dramatycznego dzieciństwa, przez sportowe ambicje, aż po solową karierę pełną hitów. A teraz, jako organizator OFF Festiwalu, Rojek wciąż zaskakuje, współpracując z innymi artystami i tworząc muzyczne klasyki.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy. Zbigniew Wodecki, którego głos znał każdy Polak, odszedł 22 maja 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Choć operacja bypassów początkowo się udała, tragiczny w skutkach udar zakończył jego życie. Pogrzeb w Krakowie zgromadził tłumy, a dźwięk trąbki grającej My Way wycisnął łzy z oczu nawet najtwardszym. Dziś, blisko 6 lat później, jego grób wciąż przyciąga fanów, choć przydałoby się mu małe czyszczenie.
1: Agnieszka Pilaszewska, znana z miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metalliki, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metalliki o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
1: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północnym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego Cezarego L. i próbę zabicia innego medyka. Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku, kiedy to Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników nożem. Oskarżony przyznał się do winy, ale twierdzi, że z powodu amnezji nie pamięta przebiegu zbrodni. Prokuratura domaga się surowego wyroku, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną. Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła milion, osiągając w 2024 roku 1 236 000 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce.
1: Olkusz, położony na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, to miasto o bogatej historii, sięgającej wczesnego średniowiecza. Jego rozwój związany był z wydobyciem srebra i strategicznym położeniem na szlaku handlowym. W XVI wieku Olkusz przeżywał okres świetności, jednak z czasem złoża się wyczerpały, a miasto dotknęły zniszczenia. Dziś Olkusz przyciąga turystów licznymi zabytkami, takimi jak średniowieczny układ urbanistyczny, bazylika świętego Andrzeja Apostoła czy relikty murów obronnych. W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 150 minut. Arkusze z pytaniami przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W sieci dostępne są już nieoficjalne odpowiedzi, które mogą pomóc uczniom w ocenie swoich wyników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii.
2: W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zakończono wiosenny przegląd zabytkowych pomp wodnych, znanych jako berlinki. Te żeliwne urządzenia z charakterystycznymi smoczymi wylewkami mają blisko 120 lat i są ważnym elementem miejskiego dziedzictwa. Obecnie około 60% z nich działa, a reszta wymaga konserwacji. Pompy nie tylko zdobią miasto, ale w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zapewnić mieszkańcom dostęp do wody.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 10 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Białymstoku zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: 31 maja we Wrocławiu planowane jest towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Ukrainą. Jednak termin ten może kolidować z barażami o Ekstraklasę, w których może zagrać Śląsk-Wrocław. Śląsk ma szansę na bezpośredni awans, ale w przypadku konieczności gry w barażach, finał również odbyłby się 31 maja we Wrocławiu. PZPN rozważa różne rozwiązania, w tym przeniesienie meczu reprezentacji do innego miasta lub rozegranie obu spotkań tego samego dnia. Możliwe, że baraż odbyłby się o 13, a mecz Polski wieczorem o 20:30.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Radio Super Express. Sport. Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców.
1: W sobotę w Koszalinie odbędzie się gala Fame 31, gdzie dojdzie do rewanżu między Denisem Bad Boyem Załęckim a Mateuszem Don Diego Kubiszynem. Ich pierwsza walka, pełna emocji i napięcia, zakończyła się zwycięstwem Kubiszyna. Tym razem zawodnicy zmierzą się na zasadach boksu w małych rękawicach, co zapowiada dynamiczne starcie. Dziś o 20:00 odbędzie się program Face 2 Face, gdzie dojdzie do słownej konfrontacji między zawodnikami.
2: Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: W 1936 odcinku M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20.55 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
1: W 4714 odcinku serialu Klan emocje sięgają zenitu. Ula zaczyna żałować zgody na fikcyjny romans męża, gdy pod ich domem pojawiają się nieznajomi. Kornel planuje wyjście z Ostrą na premierę teatralną, co tylko potęguje napięcie. Agnieszka stawia się na komisariacie, by złożyć zeznania w sprawie pożaru, a Czesia martwi się o przyszłość przedszkola z powodu niżu demograficznego. Monika z niepokojem oczekuje wizyty Kai i Daniela, którzy przyjeżdżają do Warszawy na badania. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 13 maja o godzinie 17.55 na TVP1. Klan to niezmiennie popularna saga o rodzinie Lubiczów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą. W 4212 odcinku Na wspólnej emocje sięgają zenitu. Jarek, po zdradzie Elizy z trenerem ich syna, staje przed trudnym wyborem. Choć Eliza próbuje ratować małżeństwo, Jarek decyduje się na rozwód, co wprawia ją w rozpad. W tle tych wydarzeń Czerski traci przytomność po konfrontacji z Markiem, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Tymczasem Julka, po zakończeniu szlabanu, odwiedza Leona, ale ich spotkanie kończy się napięciem, gdy Leon nie respektuje jej granic. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością ciągnie przed ekrany wielu widzów. Panna Młoda w 96 odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Hancer, po odkryciu prawdy o swoim mężu Cichanie, postanawia popełnić samobójstwo. W dramatycznym momencie wyskakuje z pędzącego samochodu, co wprawia Cichana w przerażenie. Na szczęście Hancer przeżywa ten desperacki krok. Cichan, zdeterminowany, by utrzymać małżeństwo, nie cofnie się przed niczym, by zatrzymać żonę przy sobie. Jego agresywne zachowanie wzbudza w Hancer strach i niepewność. Mimo wszystko Cichan zabiera nieprzytomną Hancer do rezydencji, gdzie zamyka ją w sypialni, by nie mogła uciec. Odcinek pełen napięcia i emocji już 14 maja o 17.20 TVP2.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00, a także online w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sławomir Mentzen ostro skrytykował generała Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie ekonomii wojny. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od tych słów, uznając je za obraźliwe i niezgodne z prawdą. Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z generałem Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności. Wewnętrzny spór w Konfederacji może wpłynąć na wizerunek partii.
2: W Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Uroczystości zgromadziły wielu znanych polityków, w tym Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka. Olechowski, jako jedna z kluczowych postaci transformacji ustrojowej, pozostawał ważny dla różnych środowisk politycznych. Jego pogrzeb stał się symbolicznym spotkaniem osób, które współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku.
0: Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Donalda Tuska za jego wypowiedzi dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Morawiecki zarzucił Tuskowi, że stawia interesy Niemiec ponad polskie bezpieczeństwo, sprzeciwiając się przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W opublikowanym na Twitterze filmie Morawiecki podkreślił, że każdy amerykański żołnierz na polskiej ziemi to większe bezpieczeństwo dla kraju. Tusk, według Morawieckiego, nie zasługuje na stanowisko premiera.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności. Dziś w Dęblinie podpisano umowę na budowę unikalnego w Europie centrum serwisowego silników AGT-1500. Inwestycja o wartości ponad 165 milionów złotych ma uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców i wzmocnić zaplecze dla czołgów Abrams. Centrum, które powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1, ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2028 roku. Projekt zakłada modernizację infrastruktury, szkolenie personelu oraz utworzenie magazynu części zamiennych.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś maturzyści w całej Polsce zakończyli pisemne egzaminy obowiązkowe, przystępując do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 120 minut. Wśród zadań znalazło się pisanie e-maila, co wzbudziło sporo emocji. Pierwsze zdjęcia arkuszy pojawiły się w sieci już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosna to kluczowy czas dla uprawy róż, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych. Fusy z kawy, jako domowy nawóz, doskonale wspierają ich wzrost i kwitnienie, poprawiając strukturę gleby i dostarczając niezbędnych minerałów. Aby uniknąć pleśni, fusy muszą być suche przed aplikacją. Regularne zasilanie co 3 tygodnie zapewnia bujne kwitnienie aż do jesieni. Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda?
2: Bruce Willis, niegdyś gwiazda Hollywood, teraz zmaga się z nieuleczalną chorobą, a jego żona, Emma Heming-Willis, planuje przekazać jego mózg do badań po jego śmierci. To zaskakująca decyzja, która ma pomóc w zrozumieniu demencji, na którą cierpi aktor. Co ciekawe, Willis nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia, co jego żona określa jako błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Rodzina wspiera tę decyzję, widząc w niej szansę na odkrycie tajemnic tej choroby. Bracia Dafferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej.
1: Justyna Kowalczyk-Tekieli, legenda polskich sportów zimowych, otworzyła się na temat osobistych tragedii. Nie tylko straciła męża w dramatycznych okolicznościach, ale także sama niemal nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Dziś w sądzie zapadnie wyrok w sprawie alimentów Krzysztofa Rutkowskiego na jego nieślubnego syna. Detektyw chce płacić tylko 2000 zł, bo przecież żyje z emerytury i barteru, a matka chłopca domaga się 30 tysięcy, bo przecież synowie powinni mieć równe szanse. Ciekawe, czy sąd uwierzy w te bajki o biednym Rutkowskim, który nie zarabia, a jednocześnie żyje jak król. Natasza Zych, matka Aleksandra, nie kryje, że najchętniej wymazałaby Rutkowskiego z ich życia.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy wyścig koncertowy. Konrad Skolimowski, niekwestionowany rekordzista, planuje aż 504 występy do końca roku, a na deser 3 duże imprezy sylwestrowe. Tymczasem Roxana Węgiel, z kalendarzem pełnym pobrzegi, rusza w trasę z ponad 60 koncertami, często grając 2 razy dziennie w różnych miastach. Jej portfel zapełnia się w zawrotnym tempie, bo za jeden występ zgarnia nawet 70 tysięcy złotych. Kto by pomyślał, że muzyka to taki dochodowy sport ekstremalny? Wielkie emocje przed nami, bo już 12 maja Alicja Szemplińska wystąpi w półfinale Eurowizji 2026 w Wiedniu. Nasza reprezentantka może liczyć na wsparcie Marianny Kłos, zeszłorocznej gwiazdy Eurowizji Junior, która życzy jej powodzenia. Tymczasem w sobotę finał The Voice Kids wyłoni nowego reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. A gdzie odbędzie się ten konkurs? Plotki mówią o Macedonii Północnej, ale kto wie, może to tylko kolejna eurowizyjna tajemnica. Warszawa pożegnała dziś Andrzeja Olechowskiego, współtwórcę Platformy Obywatelskiej, a przy okazji człowieka, który mógł zostać prezesem PZPN. Na pogrzebie pojawił się premier Donald Tusk, jedyny z 3 tenorów, który wciąż jest z nami. Wśród żałobników dostrzeżono także Wojciecha Mana, który mimo balkonika nie mógł opuścić ostatniego pożegnania przyjaciela. Ciekawe, ilu z obecnych wiedziało o sportowych ambicjach Olechowskiego, które mogły zmienić polski futbol.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie.

0: promując swój nowy album Your Favorite Toy.
1: Nick Holmes, lider legendarnego Paradise Lost, zaskakuje wyznaniem, że życie w trasie to już nie szalone imprezy, a raczej spokojne wieczory. Wokalista przyznaje, że teraz bardziej dba o formę i sen, bo liczy się tylko doskonały występ. Wspomina, że lata 90. były pełne wybryków, ale dziś na festiwalach panuje trzeźwa atmosfera. Paradise Lost, działający od końca lat 80., wciąż cieszy się ogromnym uznaniem, a ich ostatni album Ascension z 2025 roku potwierdza, że nie zamierzają zwalniać tempa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar. Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 g kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie.
1: W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej 2 małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś odbył się egzamin maturalny z języka niemieckiego, który rozpoczął się o godzinie 9. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie zadań sprawdzających kluczowe kompetencje językowe, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna. Po egzaminie wielu uczniów szuka odpowiedzi, aby oszacować swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez CKE, ale w internecie można już znaleźć rozwiązania przygotowane przez ekspertów. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu. W gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie. Białostocka prokuratura zatrzymała 33-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo byłego partnera. Ciało 38-letniego mężczyzny znaleziono pod koniec kwietnia w domu jednorodzinnym w Białymstoku. Kobieta miała zadać mu śmiertelny cios ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Mimo postawionych zarzutów nie przyznaje się do winy i została aresztowana na 3 miesiące. Prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Oskar Pietruszewski, młody piłkarz FC Porto i wychowanek Jagiellonii Białystok. Białystok. Zmierzył się dziś z egzaminem maturalnym z języka angielskiego. Po wyjściu z egzaminu był pełen optymizmu, podkreślając, że dobrze się przygotował. Po maturze Oskar wyrusza do Portugalii, gdzie czekają go dwa kluczowe mecze w barwach FC Porto. Przed szkołą w Białymstoku zgromadzili się fani, by spotkać się z młodą gwiazdą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, umiarkowane opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
2: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16.05 na TVP1. Kancel nie ustaje w swoich intrygach, zastawiając pułapkę na Nanę i Pojraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. W 96. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pancer, zdradzona przez Cichana, podejmie desperacką próbę samobójczą, wyskakując z jadącego auta. Mimo że jej ciało upadnie na drogę, kobieta przeżyje ten dramatyczny akt. Cichan, zamiast wezwać pomoc, zabierze nieprzytomną żonę do rezydencji, gdzie zamknie ją w sypialni, by uniemożliwić jej kolejną ucieczkę. Jego agresywne zachowanie i determinacja, by zatrzymać Pancer przy sobie, przerażą ją jeszcze bardziej. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bejza była żona Cichana, urodzi jego dziecko. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą, numer 1936, zostanie wyemitowany 25 maja. W tym odcinku Artur Rogowski zdradzi swoją żonę, Marysię z Joanną, co wywoła burzę emocji. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a w ich związku pojawią się poważne wątpliwości. Nowa bohaterka, która wkroczy do serialu, okaże się nie tylko intrygująca, ale i niebezpieczna. Rodzina Chodakowskich stanie przed wielkim zagrożeniem ze strony Sowińskiego, który nie cofnie się przed niczym. W finale sezonu szczęście zapanuje w rodzinie Doroty i Bartka, którzy będą mieli powód do świętowania. Dzień później, 26 maja, widzowie będą mogli obejrzeć specjalny odcinek jubileuszowy 25 lat M jak miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika wraca do gry z nadzieją na odnowienie relacji z Tobiaszem, ale sytuacja szybko się komplikuje. Tobiasz, który wcześniej zbliżył się do Marty, również wraca do willi, co wywołuje niemałe zamieszanie. Ich spotkanie jest chłodne, a napięcie można kroić nożem. Tobiasz nie kryje zaskoczenia i przyznaje, że czeka ich wiele rozmów. Widzowie zastanawiają się, czy powrót Marty jest możliwy, co mogłoby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocjonujących zwrotów akcji w tym sezonie.
1: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże. W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Pogrzeb odbył się w kościele świętej Anny w Wilanowie, gdzie zgromadzili się bliscy, politycy i osoby publiczne. Śmierć Olechowskiego wywołała szeroki oddźwięk, a jego wkład w transformację ustrojową Polski został podkreślony przez wielu. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Litwę, gdzie wraz z prezydentem Gitanasem Nausedą nadzorował manewry wojskowe Brave Griffin 26-2 w przesmyku suwalskim. W ćwiczeniach uczestniczyły siły zbrojne Polski, Litwy, USA i Portugalii, a ich celem było zwiększenie interoperacyjności i przygotowanie do obrony wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty omówiono także współpracę obronną i przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Nawrocki z uznaniem wypowiedział się o polskich żołnierzach, podkreślając ich zdolności do współdziałania z sojusznikami. Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków PAT-2 na Mojączyak Płaraz, trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrys O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
3: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz i Albert Kosiński. Duet taneczny, który zamienił parkiet na plac zabaw. Zaczęło się od lekcji tańca, a skończyło na patchworkowej rodzinie z małym Janem na czele. Albert, tancerz z sercem na dłoni, zyskał nie tylko partnerkę do tańca, ale i rodzinę, którą uwielbia. Paparazzi uchwycili ich na rodzinnym wypadzie, pokazując, że miłość można znaleźć nawet w rytmie walca. Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, wreszcie usłyszał wyrok w sprawie alimentów na swojego nieślubnego syna. Sąd zdecydował, że zamiast dotychczasowych 2000 zł, Rutkowski będzie płacił zawrotne 3000 zł miesięcznie. Matka chłopca, która domagała się 30 tysięcy, może być nieco rozczarowana, ale Rutkowski jest w pełni zadowolony, twierdząc, że to wystarczy na potrzeby syna. Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela.
2: Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Sebastian Fabiański, znany aktor, mógłby zostać członkiem rodziny Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, gdyby nie to, że jego siostra Weronika zakończyła związek z Xavierem, synem tej słynnej pary. Choć Fabiański nigdy nie spotkał się osobiście z Wiśniewskim. Już w czerwcu obaj panowie staną na jednej scenie podczas festiwalu w Opolu, rywalizując o główne trofeum. Co ciekawe, aktor spędził święta z Mandaryną, co pokazuje, że w show biznesie wszystko jest możliwe. Ciekawe, czy na scenie w Opolu będzie równie rodzinnie.
2: Jolanta Kwaśniewska była

0: pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy. Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, hit czy kit? Timo Mäntysaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację.
2: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
0: John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północnym o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostródzkiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
1: Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Uroczystości zgromadziły wielu znanych polityków, w tym Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka. Olechowski, jako jedna z kluczowych postaci transformacji ustrojowej, pozostawał ważny dla różnych środowisk politycznych. Jego pogrzeb stał się symbolicznym spotkaniem osób, które współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Trybunał nakazał, by polskie władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez tych sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie. Premier Donald Tusk szybko zareagował, podkreślając obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających sędziom wykonywanie ich obowiązków. Wyrok jest wiążący i wymaga natychmiastowego działania ze strony polskich władz. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi w obliczu poważnego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu na polskich drogach. Były szef GTD, Alvin Gajatur, ostrzega, że sytuacja jest dramatyczna i apeluje do rządu o natychmiastowe działania. Pracownicy inspekcji zapowiedzieli protesty na 20 maja i 3 czerwca, co może prowadzić do braku kontroli na drogach. Ministerstwo Infrastruktury pod przewodnictwem Dariusza Klimczaka jest krytykowane za brak reakcji na narastające problemy. W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Radosław Sikorski ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość za podejście do unijnego programu SAFE, nazywając ich działania czystą propagandą. SAFE to unijny instrument wsparcia obronności, z którego Polska ma być największym beneficjentem, otrzymując niecałe 44 miliardy euro. Szef MSZ zarzuca PiS, że nie potrafił wznieść się ponad partyjne spory w obliczu kwestii bezpieczeństwa państwa. Spór dotyczy nie tylko samego programu, ale także wiarygodności politycznej w sprawach obronności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. W 2026 roku koperty z gotówką to najpopularniejszy prezent komunijny, a ich zawartość może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pieniądze te są własnością dziecka, a nie rodziców, co oznacza, że rodzice mogą nimi zarządzać, ale nie traktować jak własne. Wydatki przekraczające zwykły zarząd, takie jak pokrycie kosztów przyjęcia, wymagają zgody sądu. Po 13 urodzinach dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale pieniądze z komunii nadal pozostają pod zarządem rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarcie konta oszczędnościowego dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo środków i uczy zarządzania finansami. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Hena Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Związkowa Alternatywa przedstawiła propozycję wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego do kodeksu pracy. Po 7 latach pracy u jednego pracodawcy pracownik miałby prawo do takiego urlopu bez konieczności przedstawiania zwolnień lekarskich. Obecnie podobne przywileje mają m.in. nauczyciele i służby mundurowe. Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale decyzji jeszcze nie podjęto. Eksperci przewidują, że wprowadzenie zmian może zająć sporo czasu. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, może to zrewolucjonizować rynek pracy w Polsce. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: L3 Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 917 odcinkiem już w środę, 13 maja. Nana, ignorując ostrzeżenia Poiraza, wyrusza do niebezpiecznej dzielnicy, gdzie pada ofiarą brutalnego napadu. Na szczęście Poiraz zjawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w rezydencji pojawia się brat Cancel, który od razu ulega urokowi Nany i postanawia zdobyć jej serce. W międzyczasie Sinan opuszcza szpital i zamieszkuje z Ainur i Adalet, by chronić je przed zagrożeniem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a najnowsze odcinki są dostępne na TVP VOD. Pani mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
1: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
1: W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18:55. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulicę Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących. W 1932 odcinku serialu M jak miłość Kasia zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Kasia, która sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, wciąż okłamuje swojego męża Mariusza, twierdząc, że to on jest ojcem jej dziecka. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy do gry wraca Anka Sokołowska, szantażując Kasię. Wybuch paniki i podniesiony głos żony usłyszy zaniepokojony Mariusz, który zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Bohaterka drży przed ujawnieniem prawdy, a jej życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? Panna Młoda w 96. odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Hunter, po odkryciu prawdy o swoim mężu Chihanie, postanawia popełnić samobójstwo. W dramatycznym momencie wyskakuje z pędzącego samochodu, co wprawia Chihana w przerażenie. Na szczęście Hunter przeżywa ten desperacki krok. Chihan, zdeterminowany, by utrzymać małżeństwo, nie cofnie się przed niczym, by zatrzymać żonę przy sobie. Jego agresywne zachowanie wzbudza w Hunter strach i niepewność. Mimo wszystko Chihan zabiera nieprzytomną Hunter do rezydencji, gdzie zamyka ją w sypialni, by nie mogła uciec. Odcinek pełen napięcia i emocji już 14 maja o 17.20 w TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Rześka aura majowego dnia sprzyja spokojnym spacerom, koniecznie w grubszym swetrze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Uroczystości zgromadziły wielu znanych polityków, w tym Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka. Olechowski, jako jedna z kluczowych postaci transformacji ustrojowej, pozostawał ważny dla różnych środowisk politycznych. Jego pogrzeb stał się symbolicznym spotkaniem osób, które współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku.
3: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
2: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy Veni Air Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
3: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
3: Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
2: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki? Doda, nasza niezmordowana ikona fitnessu, znów zaskakuje. W wieku 42 lat paraduje w Hiszpanii w mini bikini, pokazując ciało, które mogłoby zawstydzić niejedną 20-latkę. Sekret jej formy? 3 jajka dziennie i więcej białka. Bo przecież po 40 trzeba jeść jak na zawodach kulturystycznych. A wszystko to przy mniejszej liczbie treningów. Cóż, nie każdy może być Dodą, ale każdy może spróbować jej diety.
2: Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Sara Janicka, tancerka, która zdaje się mieć magiczny wpływ na polskich aktorów, znów jest na językach. Po romansie z Maciejem Zakościelnym, teraz Krystian Pesta otwarcie przyznaje, że widziałby ją u swojego boku w Tańcu z Gwiazdami. Choć Pesta nie miał jeszcze okazji poznać Janickiej osobiście, już teraz jest przekonany, że byłaby idealną partnerką taneczną. Cóż, wygląda na to, że Janicka ma w sobie coś, co przyciąga uwagę nawet na odległość.
1: Justyna Kowalczyk-Tekieli, legenda polskich sportów zimowych, otworzyła się na temat osobistych tragedii. Nie tylko straciła męża w dramatycznych okolicznościach, ale także sama niemal nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów. W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Kolejna edycja Asia Express zbliża się wielkimi krokami, a lista uczestników rośnie. Michał Danilczuk, znany z Tańca z Gwiazdami, porzucił Polsat i dołączył do ekipy TVN. W towarzystwie Jacka Jelonka, który symbolicznie przekazał mu kopertę, Danilczuk ogłosił swój udział w programie. Ciekawe, czy bez nawigacji znajdzie drogę przez Azję, skoro gubi się nawet wracając do domu.
2: Agnieszka Pilaszewska, znana z Miodowych Lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
1: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. Machine Gun Kelly znowu na językach. Jego nowy utwór Fix Your Face, stworzony z Fredem Durstem, to nie tylko powrót nu metalu, ale i muzyczna szpila w stronę Young Blooda, wszystko przez wers, który wytyka brak lojalności byłemu koledze. A jakby tego było mało, MGK przypomniał sobie o dawnym konflikcie z Coreyem Taylorem ze Slipknota, który kiedyś wyśmiał jego muzyczne zmiany. Cóż, w świecie muzyki przyjaźnie są równie trwałe jak letnie burze. Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? Tarja Turunen, królowa symfonicznego metalu, wraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 25 kwietnia przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się potężnej dawki muzycznej energii, a na scenie pojawią się wyjątkowi goście, w tym Marco Hietala i muzycy Apokaliptiki. Bilety już w sprzedaży, więc czas szykować się na muzyczną ucztę. The Rumjacks, mistrzowie celtyckiego punku, wracają do Polski i krajów bałtyckich, by rozkręcić prawdziwą pubową imprezę. We wrześniu Wrocław, Szczecin i Gdańsk staną się areną dla ich energetycznych hitów, takich jak An Irish Pub Song czy A Fistful of Roses. Nowe utwory z płyty Dead Anthems tylko podkręcą atmosferę. Kto raz był na ich koncercie, wie, że wyjście w złym humorze jest po prostu niemożliwe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa, z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców, pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym. Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie. W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty. Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
1: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrit OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
1: Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Drobne krople deszczu mogą dodać uroku malowniczej polskiej wiośnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, łączy walkę o Mistrzostwo Polski z egzaminami maturalnymi. 19-letni piłkarz przyznał, że matura była dla niego mniej stresująca niż debiut w wyjściowym składzie. W przygotowaniach do egzaminów pomogły mu nagrania Mietka Mietczyńskiego, które w przystępny sposób omawiają szkolne lektury. Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów po zwycięstwie nad Atletico Madryt. Decydującą bramkę zdobył Bukayo Saka, zapewniając Londyńczykom miejsce w finale po 20 latach przerwy. Antoine Griezmann zakończył swoją europejską karierę w barwach Atletico, które ponownie nie zdołało sięgnąć po trofeum. Arsenal zmierzy się teraz z Bayernem Monachium lub PSG w finale zaplanowanym na 30 maja w Budapeszcie. Stefan Horngacher po 7 latach przerwy wraca do polskich skoków narciarskich jako koordynator systemu szkoleniowego. Austriacki trener, który wcześniej przyczynił się do sukcesów polskiej reprezentacji, będzie teraz doradzał wszystkim kadrom narodowym. Maciej Maciusiak, główny szkoleniowiec, wyraził nadzieję na owocną współpracę, podkreślając, że Horngacher wniesie świeżość i dostęp do nowinek technicznych. Relacje między trenerami opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej. Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16.05 na TVP1. Kansel nie ustaje w swoich intrygach, zastawiając pułapkę na Nanę i Poiraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. W 96. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Hance, zdradzona przez Cihana, podejmie desperacką próbę samobójczą, wyskakując z jadącego auta. Mimo że jej ciało upadnie na drogę, kobieta przeżyje ten dramatyczny akt. Cihan, zamiast wezwać pomoc, zabierze nieprzytomną żonę do rezydencji, gdzie zamknie ją w sypialni, by uniemożliwić jej kolejną ucieczkę. Jego agresywne zachowanie i determinacja, by zatrzymać Hance przy sobie, przerażą ją jeszcze bardziej. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bejza była żona Cihana, urodzi jego dziecko. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVP2. Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16.05 na TVP1. Cennet i Kansel odwiedzają warsztat Poiraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Poiraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Poiraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Poiraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
1: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć kalendarzowa wiosna w pełni, dziś przyda się zimowy płaszcz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem, który objął już około 250 hektarów lasów. Premier Donald Tusk koordynuje akcję ratowniczą z udziałem strażaków, żołnierzy i sprzętu lotniczego. Niestety, podczas działań rozbił się samolot gaśniczy, a pilot zginął. Sytuację utrudniają silny wiatr i niska wilgotność, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.
1: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
0: Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M-88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrys O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
1: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 13 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata. Ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda?
2: Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, wreszcie usłyszał wyrok w sprawie alimentów na swojego nieślubnego syna. Sąd zdecydował, że zamiast dotychczasowych 2000 zł, Rutkowski będzie płacił zawrotne 3000 zł miesięcznie. Matka chłopca, która domagała się 30 tysięcy, może być nieco rozczarowana, ale Rutkowski jest w pełni zadowolony, twierdząc, że to wystarczy na potrzeby syna. Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela.
1: Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja. Warszawa na jeden wieczór stała się epicentrum modowego szaleństwa, gdzie celebryci prześcigali się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić nawet najbardziej ekstrawaganckie pokazy. Sandra Kubicka w stylizacji przypominającej skórę węża przyciągnęła spojrzenia, podczas gdy Izabella Kszan udowodniła, że minimalizm to nowa ekstrawagancja. Jessica Mercedes błyszczała jak kula dyskotekowa, a Ada Fijał i Lidia Popiel zaskoczyły identycznymi spodniami, pokazując, że moda to nie tylko ubrania, ale i dystans do siebie. Wieczór pełen był modowych hitów i wpadek, które rozgrzały internet do czerwoności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na tegorocznej Met Gali 2026 Sam Smith i Christian Cowan postanowili zrobić coś, co przyciągnęło uwagę bardziej niż ich kreacje. Wygląda na to, że para postanowiła się zaręczyć, a wszystko zdradził pewien subtelny, ale znaczący detal. Ich romantyczna historia zaczęła się w 2022 roku, a teraz, niespełna 2 lata po oficjalnym potwierdzeniu związku, planują ślub. Christian Cowan, młody geniusz mody, który zachwycił samą Lady Gagę, teraz podbija serce Sama Smitha. Cóż, miłość i moda idą w parze.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor, mógłby zostać członkiem rodziny Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, gdyby nie to, że jego siostra Weronika zakończyła związek z Xavierem, synem tej słynnej pary. Choć Fabiański nigdy nie spotkał się osobiście z Wiśniewskim, już w czerwcu obaj panowie staną na jednej scenie podczas festiwalu w Opolu, rywalizując o główne trofeum. Co ciekawe, aktor

0: spędził święta z mandaryną, co pokazuje, że w showbiznesie wszystko jest możliwe. Ciekawe, czy na scenie w Opolu będzie równie rodzinnie.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band. Kiedy niemieccy pionierzy muzyki eksperymentowali z syntezatorami, Scorpions postawili na przesterowaną gitarę i tradycyjny rock. Klaus Meine, wokalista zespołu, stracił głos w 1981 roku, co mogło być końcem ich kariery, ale zamiast tego stało się początkiem nowego rozdziału. Po operacjach i terapii wrócił z jeszcze potężniejszym głosem, a ich hity, jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change, stały się hymnami pokoleń. Scorpions pokazali, że czasem prostota i pasja są potężniejsze niż najbardziej awangardowe eksperymenty.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie muzyki trwa gorąca debata. Smartfony na koncertach, hit czy kit? Timo Mäntysaari z Megadeth uważa, że zakaz używania telefonów to świetny pomysł, bo pozwala fanom naprawdę poczuć muzykę. Z kolei John 5 z Motley Crue ma inne zdanie i zachęca do nagrywania i dzielenia się występami online. Czyżby koncerty bez smartfonów miały stać się nową normą? Czy to tylko chwilowa moda? Czas pokaże, kto ma rację. Jello Biafra, legendarny wokalista Dead Kennedys, powoli wraca do formy po udarze, który przytrafił mu się 2 miesiące temu. Anne-Marie Anderson z wytwórni Alternative Tentacles donosi, że jego mowa niemal wróciła do normy, a umysł działa jak przedtem. Choć lewa strona ciała wciąż potrzebuje rehabilitacji, Biafra jest już bardziej samodzielny i może wrócić do domu jeszcze w tym tygodniu. Ciekawe, czy jego dawni koledzy z zespołu, z którymi ostatnio się nie dogadywał, też się z tego cieszą. John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursyn.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
1: W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka. Kamilka, ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność.
1: Szczecińska policja poszukuje 34-letniego Piotra Biernackiego, który zaginął między 12 a 13 kwietnia. Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od momentu wyjścia z domu przy ulicy Podhalańskiej. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu zaginionego, zwracając uwagę na jego charakterystyczne długie brązowe włosy i wyrazisty zarost. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
2: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując miliard dolarów na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 917 odcinkiem już w środę, 13 maja. Nana, ignorując ostrzeżenia Poiraza, wyrusza do niebezpiecznej dzielnicy, gdzie pada ofiarą brutalnego napadu. Na szczęście Poiraz zjawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w rezydencji pojawia się brat Cancel, który od razu ulega urokowi Nany i postanawia zdobyć jej serce. W międzyczasie Sinan opuszcza szpital i zamieszkuje z Ainur i Adalet, by chronić je przed zagrożeniem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a najnowsze odcinki są dostępne na TVP VOD. Pani mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
1: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę, świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
1: W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18:55. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulice Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących. W 1932 odcinku serialu M jak miłość Kasia zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Kasia, która sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, wciąż okłamuje swojego męża Mariusza, twierdząc, że to on jest ojcem jej dziecka. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy do gry wraca Anka Sokołowska, szantażując Kasię. Wybuch paniki i podniesiony głos żony usłyszy zaniepokojony Mariusz, który zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Bohaterka drży przed ujawnieniem prawdy, a jej życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? Panna Młoda w 96. odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Hunter, po odkryciu prawdy o swoim mężu Cichanie, postanawia popełnić samobójstwo. W dramatycznym momencie wyskakuje z pędzącego samochodu, co wprawia Cichana w przerażenie. Na szczęście Hunter przeżywa ten desperacki krok. Cichan, zdeterminowany, by utrzymać małżeństwo, nie cofnie się przed niczym, by zatrzymać żonę przy sobie. Jego agresywne zachowanie wzbudza w Hunter strach i niepewność. Mimo wszystko Cichan zabiera nieprzytomną Hunter do rezydencji, gdzie zamyka ją w sypialni, by nie mogła uciec. Odcinek pełen napięcia i emocji już 14 maja o 17.20 w TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Niska temperatura kontrastuje z kwitnącymi drzewami. Spacer możliwy tylko z kubkiem termicznym wypełnionym gorącą herbatą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Uroczystości zgromadziły wielu znanych polityków, w tym Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka. Olechowski, jako jedna z kluczowych postaci transformacji ustrojowej, pozostawał ważny dla różnych środowisk politycznych. Jego pogrzeb stał się symbolicznym spotkaniem osób, które współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku.
3: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie.
2: Ukraińskie siły przeprowadziły nocny atak rakietowy na rosyjski zakład zbrojeniowy VNIR Progress w Czeboksarach, oddalony o 1000 km od granicy z Ukrainą. Celem były komponenty do rakiet Iskander, Kalibr i dronów Shahed. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisku manewrującego FP-5 Flamingo. W nocy ogłoszono alarmy rakietowe w 18 regionach Rosji, a nad Czeboksarami zaobserwowano loty ukraińskich dronów uderzeniowych.
3: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
3: Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita przemyski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Przemyślu, w Bazylice Archikatedralnej. Eksporta zaplanowana jest na 8 maja, a główne uroczystości z pochówkiem na 9 maja. Ciało arcybiskupa zostanie złożone w podziemiach archikatedry.
2: 3 maja w Polsce obchodzono 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka uczestniczyła w mszy, uroczystościach na Zamku Królewskim oraz spotkaniu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji, a Orderem Orła Białego uhonorowano Andrzeja Poczobuta. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zwróciła uwagę stylizacją, a po oficjalnych uroczystościach zmieniła szpilki na wygodne sneakersy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nową gospelową wersją utworu Pray. Współpraca z Siena Gospel Choir okazała się strzałem w dziesiątkę, a internauci już widzą ją na podium. Po latach oczekiwania i przeszkodach, takich jak pandemia, Alicja w końcu ma szansę spełnić swoje marzenia na europejskiej scenie. Czyżby Polska miała wreszcie doczekać się zwycięstwa? Cóż, komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń. To może być nasz rok.
2: W środowy wieczór warszawska scena Relax zamieniła się w prawdziwy wybieg mody, a nie w premierę spektaklu Wpadka. Gwiazdy show biznesu, jak Edyta Herbuś w czerwieni czy Małgorzata Lewińska w młodzieńczym stylu, przyciągały spojrzenia bardziej niż sama sztuka. Oversize'owe marynarki i zgrabne nogi to nowy must have na ściance. A Anna Maria Sieklucka postanowiła pokazać, że mniej znaczy więcej, prezentując finezyjny stanik pod żakietem. Cóż, sztuka sztuką, ale moda rządzi się swoimi prawami.
1: Bracia Dufferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej.
2: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon, Masterchefa, już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji.

0: Wielki finał 18. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, a wśród nich Sebastian Fabiański z Julią Suryś oraz Gamu Fal z Hanną Żudziewicz. W półfinale niespodziewanie wycofała się para Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, co dodało pikanterii całej rywalizacji. A skoro o pikanterii mowa, to stroje uczestników, które bardziej przypominają bieliznę niż sukienki, stały się prawdziwą atrakcją sezonu. Ciekawe, czy w finale zobaczymy więcej tańca czy modowych skandali.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputerów. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? Tarja Turunen, królowa symfonicznego metalu, wraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 25 kwietnia przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się potężnej dawki muzycznej energii, a na scenie pojawią się wyjątkowi goście, w tym Marco Hietala i muzycy Apokaliptiki. Bilety już w sprzedaży, więc czas szykować się na muzyczną ucztę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, co potwierdzają statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom zawodowym, edukacyjnym i rozrywkowym. Warszawa z populacją ponad 1,86 miliona mieszkańców pozostaje liderem demograficznym, a kobiety odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju gospodarczym i społecznym. Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęła się budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy obiekt przy ulicy Ostruckiej będzie obejmował m.in. 8-torowy basen sportowy, strefę rekreacyjną, kompleks saun oraz wieżę widokową. Całkowity koszt inwestycji to ponad 92,5 miliona złotych, a projekt jest w całości finansowany przez miasto.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa jego kolegi. Do tragicznych wydarzeń doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu i leków, zaatakował ratowników nożem. Prokuratura domaga się surowej kary, podkreślając szczególne potępienie dla ataku na osoby niosące pomoc. Adamowi Cza grozi dożywocie. W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty. Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
1: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Patrzcie o 5 na Mojonczy jak Płaraz. 3 kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrit O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
1: Poseł Robert Telus spędził długi, majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słonecznik. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w 2 meczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryżan. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, przyleciał do Barcelony, co wywołało spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa 30 czerwca, a jego dalsze losy są niepewne. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się kluby z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Zahavi odmówił komentarza, mówiąc jedynie, że rozmowy na ten temat odbędą się później.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, zdecydował zdecydował się pozostać w FC Barcelona, mimo ofert z innych klubów La Liga. Po powrocie z emerytury w 2024 roku podpisał 2-letni kontrakt z katalońskim klubem, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Szczęsny ceni sobie stabilizację życiową i spokój rodziny, a jego doświadczenie jest cennym wsparciem dla młodszych zawodników. Jego rodzina dobrze zaaklimatyzowała się w Barcelonie, a żona Marina rozwija tam swoje projekty muzyczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16:05 na TVP1. Kancel nie ustaje w swoich intrygach, zastawiając pułapkę na Nanę i Pojraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. W 96. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pancer, zdradzona przez Cichana, podejmie desperacką próbę samobójczą, wyskakując z jadącego auta. Mimo że jej ciało upadnie na drogę, kobieta przeżyje ten dramatyczny akt. Cichan, zamiast wezwać pomoc, zabierze nieprzytomną żonę do rezydencji, gdzie zamknie ją w sypialni, by uniemożliwić jej kolejną ucieczkę. Jego agresywne zachowanie i determinacja, by zatrzymać Pancer przy sobie, przerażą ją jeszcze bardziej. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bejza była żona Cichana, urodzi jego dziecko. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVP2. Na dobre i na złe. W 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16:05 na TVP1. Cennet i Kancel odwiedzają warsztat Pojraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Pojraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Pojraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Pojraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
1: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą.
1: 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Puszczy Solskiej trwa walka z pożarem, który objął już około 300 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Ponad 450 strażaków pracuje nad opanowaniem sytuacji, a kolejne jednostki są w drodze. Mieszkańcy Józefowa mogą czuć się nieco bezpieczniej dzięki naturalnej barierze w postaci kamieniołomu, ale służby pozostają w gotowości do ewentualnej ewakuacji. Na razie nie podjęto decyzji o opuszczeniu domów. Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Patto Piętur, na Mojączy jak Płaraś. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrys O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
2: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
0: W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson znowu w centrum uwagi, ale tym razem to nie ona, a jej córka Zofia kradnie show. 21-letnia piękność pojawiła się na Instagramie mamy i wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie mogą uwierzyć, że Zofia wygląda jak gwiazda, a sama Richardson z przymrużeniem oka przyznaje, że córka przesadziła z urodą. Czyżby Monika musiała teraz ustąpić miejsce młodszej generacji?
2: Agnieszka Fitkau-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda? Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2026, a Polska zaskakuje. Alicja Szemplińska z utworem Pray i dwumetrową rampą w tle zdobyła serca fanów i bukmacherów, awansując na 10. miejsce w typowaniach do finału. Choć Finlandia wciąż króluje w zakładach, Polska ma teraz 46% szans na awans. Czyżbyśmy mieli doczekać się niespodzianki?
1: Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i celebryta, wreszcie usłyszał wyrok w sprawie alimentów na swojego nieślubnego syna. Sąd zdecydował, że zamiast dotychczasowych 2000 zł, Rutkowski będzie płacił zawrotne 3000 zł miesięcznie. Matka chłopca, która domagała się 30 tysięcy, może być nieco rozczarowana, ale Rutkowski jest w pełni zadowolony, twierdząc, że to wystarczy na potrzeby syna. Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykuje się prawdziwa taneczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii show o kryształową kulę zawalczy małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszke. To nie tylko starcie na parkiecie, ale i w domowym zaciszu. Bo przecież kto lepiej zna swoje słabe punkty niż własny małżonek. Finał już w tę niedzielę, a emocje sięgają zenitu, bo kto by pomyślał, że taniec może być taką rodzinną sprawą. Mata, czyli Michał Matczak, znowu na PGE Narodowym 15 maja. Radio SK postanowiło umilić maturzystom z Liceum Batorego stres egzaminacyjny, rozdając bilety na koncert. Szczęśliwcy musieli jednak zmierzyć się z zadaniem matematycznym, bo przecież nic za darmo. A dla tych, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek, Spotify daje szansę na wybór dodatkowego utworu do setlisty. Głosowanie trwa do 10 maja.
1: Maciej Zakościelny, niegdyś bożyszcze tłumów, dziś obchodzi 46. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od chłopięcego uroku do dojrzałego mężczyzny z zarostem, Zakościelny przeszedł drogę od serialowego podkomisarza do gwiazdy tanecznego show. Jego życie prywatne również nie pozostaje w cieniu, a plotki o związku z Sarą Janicką tylko podgrzewają atmosferę. Czas mija, ale Zakościelny wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich aktorów.
2: W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanbery, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Pilaszewska, znana z Miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
2: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja heavy metalowa, ma w swoim dorobku nie tylko koncerty na największych scenach świata, ale i polskie wesele. W 1984 roku, podczas pierwszej wizyty w Polsce, muzycy zagrali na przyjęciu weselnym w Poznaniu, bo nie mogli zdobyć alkoholu na kartki. Bruce Dickinson wspomina to wydarzenie jako surrealistyczne. Wokalista ciepło mówił o Polakach, podkreślając ich wytrwałość i jedność w trudnych czasach, żartując, że ich muzyka mogła być małą cegiełką w drodze do wolności. Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks, a już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. Jason Newsted, były basista Metallica, po długiej ciszy w mediach ujawnił, że walczył z rakiem gardła, co wyjaśnia jego nieobecność. W najnowszym wywiadzie zdradził, że prawdziwym powodem odejścia z zespołu nie były poboczne projekty, ale poważne uzależnienie, które zagrażało jego życiu. Co ciekawe, gdy poprosił kolegów z Metallica o przerwę na leczenie, ci odmówili. Teraz, po roku od operacji i miesiącu remisji, Newsted wraca na scenę z zespołem Jason Newsted and the Chop House Band.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursyn.
2: W najbliższą niedzielę na warszawskiej Pradze Północ odbędzie się Jarmark Floriański, którego główną atrakcją będzie koncert Zenona Martyniuka z zespołem Akcent. Wybór tego artysty wywołał jednak napięcia w zarządzie dzielnicy, co jest wynikiem politycznych tarć między koalicjantami. Mimo kontrowersji, burmistrz Gabriela Szóstek zapewnia, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, a mieszkańcy mogą liczyć na dobrą zabawę. Festyn rozpocznie się o godzinie 14, a na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym stoiska lokalnych rękodzielników. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki. Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych.
2: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie liczba kobiet przekroczyła 1 000 000, osiągając w 2024 roku 1 002 136 mieszkanek. Stolica przyciąga kobiety z całego kraju dzięki szerokim możliwościom rozwoju zawodowego, edukacyjnego i osobistego. Kobiety stanowią większość populacji Warszawy, co wpływa na codzienne życie miasta, od rynku pracy po ofertę kulturalną. Warszawa pozostaje największym i najbardziej zróżnicowanym ośrodkiem miejskim w Polsce. Mija rok od tragicznego wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa, Mieszko R., zamordował pracownicę uczelni. Biegli uznali go za niepoczytalnego, a sąd wkrótce zdecyduje, czy trafi do zamkniętego ośrodka na leczenie. Na kampusie wprowadzono nowe procedury bezpieczeństwa, ale wspomnienia tamtego dnia wciąż budzą emocje. Dziś studenci i pracownicy uczczą pamięć ofiar chwilą ciszy i posadzeniem miłożębu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia. Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka. Kamilka, ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
2: Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy zł brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek. Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zmieni sposób przekazywania informacji podatkowych. Od 2027 roku pracodawcy nie będą musieli automatycznie dostarczać pracownikom formularzy PIT, 11 oraz innych podobnych dokumentów. Zmiana ma uprościć życie przedsiębiorcom i odciążyć działy kadr i płac. Pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać PIT, 11 będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińska sieć odzieżowa WOWK wycofuje się z Polski po niespełna 3 latach działalności. Mimo początkowej inwestycji 300 tysięcy euro i otwarcia salonu w Warszawie, firma nie zdołała przyciągnąć wystarczającej liczby klientów. Główne przyczyny to strategia skupiona na ukraińskich konsumentach oraz opóźnione uruchomienie sklepu internetowego. WOWK musiał także stawić czoła wysokim kosztom działalności i silnej konkurencji na polskim rynku. Mimo wycofania się z Polski, marka nadal działa prężnie w Ukrainie, gdzie posiada 56 sklepów. Zachęca również polskich klientów do zakupów w swoim ukraińskim sklepie online.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Radio Super Express.

0: gdzie leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 917 odcinkiem już w środę, 13 maja. Nana, ignorując ostrzeżenia Poirasa, wyrusza do niebezpiecznej dzielnicy, gdzie pada ofiarą brutalnego napadu. Na szczęście Poiras zjawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w rezydencji pojawia się brat Cancel, który od razu ulega urokowi Nany i postanawia zdobyć jej serce. W międzyczasie Sinan opuszcza szpital i zamieszkuje z Ainur i Adalet, by chronić je przed zagrożeniem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a najnowsze odcinki są dostępne na TVP VOD. Pani mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4212 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu Jarka i Elizy. Po odkryciu zdrady żony z trenerem ich związek staje na krawędzi. Jarek, zmotywowany przez ojca, podejmuje decyzję o rozwodzie, co jest dla Elizy ogromnym ciosem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 14 maja na antenie TVN. W międzyczasie, w innych wątkach, Mariusz niespodziewanie traci przytomność podczas napiętej rozmowy z Markiem. Z kolei młodzieżowy wątek Julki i Leona przynosi romantyczne, ale i pełne napięcia chwile. Julka, choć zaintrygowana, nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie, co wywołuje u jej matki Anki niepokój o stan emocjonalny córki.
2: W 867 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Blanca zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które zagrażają jej ciąży. Liberto odkrywa tajemnicę Leonor, stając się powiernikiem sekretu, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Pułkownik Valverde, zaniepokojony o bezpieczeństwo Sylwii, postanawia działać na własną rękę. Tymczasem Casilda, pogrążona w smutku po stracie Martina, nieświadomie przesypia większość czasu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 maja o godzinie 18:55. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów na ulicę Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie wyższych sfer przeplata się z losem ich służących. W 1932 odcinku serialu M jak miłość Kasia zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Kasia, która sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, wciąż okłamuje swojego męża Mariusza, twierdząc, że to on jest ojcem jej dziecka. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy do gry wraca Anka Sokołowska, szantażując Kasię. Wybuch paniki i podniesiony głos żony usłyszy zaniepokojony Mariusz, który zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Bohaterka drży przed ujawnieniem prawdy, a jej życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? Panna Młoda w 96. odcinku przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Hunter, po odkryciu prawdy o swoim mężu Cichanie, postanawia popełnić samobójstwo. W dramatycznym momencie wyskakuje z pędzącego samochodu, co wprawia Cichana w przerażenie. Na szczęście Hunter przeżywa ten desperacki krok. Cichan, zdeterminowany, by utrzymać małżeństwo, nie cofnie się przed niczym, by zatrzymać żonę przy sobie. Jego agresywne zachowanie wzbudza w Hunter strach i niepewność. Mimo wszystko Cichan zabiera nieprzytomną Hunter do rezydencji, gdzie zamyka ją w sypialni, by nie mogła uciec. Odcinek pełen napięcia i emocji już 14 maja o 17.20 w TVP 2.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowy wiatr przypomina, że warto mieć przy sobie szal, nawet wiosną.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej, byłego ministra finansów i szefa MSZ. Uroczystość zgromadziła wielu żałobników, w tym znanych polityków, takich jak Donald Tusk i Bronisław Komorowski. Olechowski, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat, był również znany jako dziennikarz radiowy i menadżer muzyczny. Jego urna z prochami została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu w Wilanowie.
3: Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Litwę, gdzie wraz z prezydentem Gitanasem Nausedą nadzorował manewry wojskowe Brave Griffin 26-2 w przesmyku suwalskim. W ćwiczeniach uczestniczyły siły zbrojne Polski, Litwy, USA i Portugalii, a ich celem było zwiększenie interoperacyjności i przygotowanie do obrony wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty omówiono także współpracę obronną i przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Ankarze. Prezydent Nawrocki z uznaniem wypowiedział się o polskich żołnierzach, podkreślając ich zdolności do współdziałania z sojusznikami.
2: W Lipsku doszło do tragicznego wypadku, gdzie samochód wjechał w tłum na deptaku, zabijając 2 osoby i raniąc 80. Sprawcą jest 33-letni mieszkaniec miasta, znany wcześniej policji, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Motyw jego działania pozostaje nieznany, ale wykluczono tło polityczne i religijne. Władze miasta zapowiedziały sprawdzenie zabezpieczeń w centrum, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Książę William płaci rocznie około 35 milionów złotych podatku dochodowego, co stanowi połowę jego dochodów. Główne źródło jego przychodów to księstwo Cornwalli, przynoszące mu około 100 milionów złotych rocznie. Mimo że nie ma formalnego obowiązku, książę zdecydował się płacić najwyższą stawkę podatku, wynoszącą 45%. To efekt porozumienia z 2013 roku między brytyjskim rządem a królową Elżbietą II.
3: Unia Europejska intensyfikuje działania na rzecz wzmocnienia swojej autonomii obronnej, przeprowadzając ćwiczenia symulacyjne dotyczące artykułu 42, 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie gotowości do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożeń hybrydowych, takich jak cyberataki czy sabotaż. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i dążenie Europy do zmniejszenia zależności od USA przy jednoczesnym utrzymaniu Sojuszu Transatlantyckiego. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
2: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
3: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
3: Wiosna 2026 roku przynosi duże zmiany pogodowe. Po chłodnym kwietniu maj zapowiada się gorąco, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Największe upały spodziewane są 13 maja, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zadbać o nawodnienie i unikać słońca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: got you now.
1: Radio Super Express.
2: Jako euroentuzjasta muszę z przykrością powiedzieć, że w dużej części krytyka zawarta w tym dokumencie jest słuszna. Kanclerz Niemiec zaczyna mówić, że Europa sobie da radę bez Stanów Zjednoczonych. To są mrzonki. Tutaj akurat Tusk nie ma racji. Co więcej, myślę, że teraz jesteśmy w gąszczu tych negocjacji, które zmierzają w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie. To cała strategia amerykańska idzie w tym kierunku, żeby odgrzać stosunki gospodarcze i handlowe z Rosją.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejną sesję z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą S jak strategia. Nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która oczywiście ma również duże znaczenie dla Europy i dla Polski. Razem z panem Prusinowskim poprowadzimy państwa tą drogą.
1: Dzień dobry, panie premierze. Narodowa strategia Stanów Zjednoczonych, nowa strategia to dokument, który od początku grudnia w zasadzie nie schodzi z czołówek mediów na całym świecie, ale to w zasadzie nie powinno być chyba zaskoczenie. To jest jakaś naturalna i logiczna konsekwencja wcześniejszych ruchów Stanów, chociażby to opuszczenie Europy. Tego można było się spodziewać.
0: Tak, ja pamiętam, jaki szok wywołała wizyta pana Vance'a, jego przemówienie w Monachium, już jakiś czas temu, kiedy on użył słów, które nie były w Europie często słyszane. No, ale Vance już zapowiadał, że coś takiego będzie. No i doczekaliśmy się, że na początku grudnia tego roku administracja Trumpa opublikowała dokument bardzo mocno osadzony w administracji Trumpa

0: dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
1: No oczywiście z perspektywy Europy i Polski na ten dokument patrzymy. Europa została określona jako kluczowy, ale poważnie osłabiony partner. Dużo sceptycyzmu wobec samej Unii Europejskiej, krytyka jej technokratycznego zarządzania, centralizacji, która ma ograniczać zdolność państw do reagowania na bieżące zagrożenia. Słuszna krytyka, panie premierze. To jest pana zdaniem właściwa ocena sytuacji i siły naszego kontynentu?
0: Jako euroentuzjasta muszę z przykrością powiedzieć, że w dużej części krytyka zawarta w tym dokumencie jest słuszna i zasłużona. Zresztą od kilku już lat, od dwóch lat Unia Europejska dysponuje bardzo ważnym dokumentem. To jest raport pana Draghiego, gdzie bardzo wiele sformułowań jest niemalże tożsamych. Czasami jak czytałem strategię amerykańską, to miałem wrażenie, że niektóre zdania są wręcz identyczne. No trudno powiedzieć, że dokument Trumpa nie ma racji. No przecież rzeczywiście Europa zmaga się z niską dzietnością i starzejącym się społeczeństwem, co prowadzi do kurczenia się kapitału ludzkiego i ludzi zdolnych do pracy. Gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna w stosunku i do Stanów Zjednoczonych, no i do Chin oczywiście. Produktywność rośnie wolniej, a różnica w stosowaniu nowoczesnych technologii i rozwoju tych nowoczesnych technologii jest już praktycznie przepaścią. Więc jeżeli ludzie Trumpa piszą w tej strategii, że Europa się cofa cywilizacyjnie i grozi jej to, że zostanie wypchnięta z głównego nurtu procesów gospodarczych, to niestety mają rację.
1: To jak to brzmi, panie premierze, w zderzeniu z zapowiedzią europeizacji NATO, bo to też wynika z tego dokumentu, że Europa ma bardziej bronić się sama, ma radzić sobie sama, jeżeli jest tak słaba, jeżeli cofa się cywilizacyjnie, ma ponieść dużo większe ciężary, jeżeli chodzi o swoją obronność. To poradzi sobie Europa bez Stanów Zjednoczonych, bez tego policjanta?
0: Bez Stanów Zjednoczonych sobie nie poradzi, natomiast we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to tak. I jeżeli Amerykanie mówią, że chcieliby, żeby Europa więcej płaciła na uzbrojenie i na własną obronność, to jest oczywiście zrozumiałe.
1: To Trump już mówił w pierwszej kadencji.
0: Tak, natomiast jeżeli niektórzy liderzy, zwłaszcza kanclerz Niemiec, zaczyna mówić, że Europa sobie da radę bez Stanów Zjednoczonych, to są mrzonki. Amerykanie mniej więcej wydają na obronność, na zbrojenia tyle, ile wydaje cała Europa. Może nawet więcej w tej chwili. I bez technologii amerykańskiej, bez sił odstraszania, to NATO będzie papierowym tygrysem. Więc ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że Amerykanie zostają w NATO, natomiast Unia Europejska jakby zwalnia część obciążeń, które do tej pory ponosiły Stany Zjednoczone.
1: Z perspektywy Polski powinniśmy, panie premierze, z większym niepokojem patrzeć w przyszłość po zaznajomieniu się z tym dokumentem. To może dla nas oznaczać poważne problemy?
0: To zależy, jak to potraktujemy, bo możemy oczywiście potraktować na zasadzie paniki.
1: Mhm. I lamentu. Trochę tego było, prawda?
0: Było, tak. Paniki i lamentu. No, wie pan, w Polsce jest, ku mojemu zdumieniu, jest bardzo dużo wpływowych sił, które z wielką niechęcią komentują poczynania prezydenta Trumpa i w ogóle pozycję Stanów Zjednoczonych, jakby nie rozumiejąc, o co w tym wszystkim chodzi, więc oni wpadli w panikę, w lament i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli byśmy poszli tym torem, to bardzo dużo stracimy, ale jeżeli pójdziemy inaczej, to znaczy wydobędziemy z tej strategii amerykańskiej to, co jest nam rękę i to, co może być naszą szansą, a tam Polska jest wymieniana jako jeden z bliższych partnerów i będziemy naszą strategię bezpieczeństwa przynajmniej w części czynić kontabilną z tą amerykańską, to możemy tylko zyskać.
1: Panie premierze, rozumiem, że pan mówi o tej pełnej, niepublikowanej wersji strategii, do której mieli dotrzeć dziennikarze amerykańskiego portalu Defense One i tam dokument miał zawierać rozdział zatytułowany Make Europe Great Again. To oczywiście parafraza tego hasła Donalda Trumpa. No i tam jest mowa o oparciu relacji Stanów Zjednoczonych z Europą na bazie współpracy z wybranymi, podobnie myślącymi rządami w poszczególnych krajach. No i na liście państw, z którymi Stany powinny, tu cytat, zwiększyć współpracę w celu odciągnięcia ich od Unii Europejskiej są Austria, Węgry, Włochy i Polska. My musimy, czy będziemy musieli wybierać między mamą a tatą?
0: No tu właśnie jest haczyk, który jest bardzo niebezpieczny i tutaj powinniśmy być bardzo ostrożni, bo to zdanie, że proponujemy współpracę po to, żeby odciągnąć was od Unii Europejskiej, nie powinno mieć zastosowania, dlatego że my nie możemy jakby zgodzić się na to, że będziemy wychodzić z Unii Europejskiej albo będziemy gorszym partnerem dla współpracy. Nawiasem mówiąc, wie pan, to nie jest nic nowego. Kiedy ja byłem szefem rządu, to już wtedy również zarzucano nam, że my jesteśmy koniem trojańskim, amerykańskim koniem trojańskim, że jesteśmy bardziej zbliżeni do Ameryki niż do Europy.
1: Przypomnijmy, chodzi między innymi o interwencję w Iraku. Wtedy Polska poszła razem ze Stanami i Wielką Brytanią, Francja i Niemcy do Iraku.
0: Wie pan, Europa się krzywiła, jak kupowaliśmy F-16, a dlaczego amerykańskie, a nie europejskie? No zawsze tak było i widzę, że jest.
1: Czyli jakoś lawirować Polska ma pomiędzy tymi ośrodkami.
0: Ja zawsze jak byłem o to pytany, to mówiłem, że tak jak nie można zapytać, a co jest ważniejsze, czy przednie koło w rowerze, czy tylne koło w rowerze, prawda? No obydwa są ważne i my musimy na tych dwóch kołach jechać, a nie próbować się usytuować jako rower jednokołowy. No. I teraz będzie od obecnej administracji polskiej dużo zależało, czy udaje się utrzymać pewien balans w stosunkach europejskich i amerykańskich. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.
1: Tu ja zacytuję lidera, jeżeli chodzi o obecną polską administrację, premiera Donalda Tuska, który komentując nową strategię Stanów napisał tak. Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać. To jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba, że coś się zmieniło.
0: No, zmieniło się i Donald Tusk nie dostrzegł, że w tej strategii Rosja nie jest wrogiem. A rozumiem, że Tusk myślał o Rosji, mówiąc, że mamy wspólnych wrogów. Rosja nie jest wrogiem. W ogóle generalnie rzecz biorąc, Amerykanie przesuwają jakby swój punkt zainteresowania na Chiny, uważając, że Chiny są może też nie wrogiem, ale na pewno pierwszym rywalem.
1: No gospodarczym absolutnie.
0: Gospodarczym
1: tak.
0: Na pewno i technologicznym też i pewnie militarnym też.
1: No ale to też się nie dzieje od wczoraj, prawda?
0: Oczywiście, że nie. To było też wiadomo, że Amerykanie się tam przeniosą ze swoją największą uwagą. Więc tutaj akurat Tusk nie ma racji. Co więcej, myślę, że teraz jesteśmy w gąszczu tych negocjacji, które zmierzają w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie. To cała strategia amerykańska idzie w tym kierunku, żeby odgrzać stosunki gospodarcze i handlowe z Rosją. Czyli żeby znowu był business as usual. Bo ta oferta, którą Rosjanie kuszą Amerykanów, wydaje się pewnie biznesowi amerykańskiemu atrakcyjna. Więc pewnie będziemy widzieli, jak te stosunki się pomału zmieniają, odgrzewają i tak dalej. No pod warunkiem oczywiście, że uda zakończyć się wojnę na Ukrainie.
1: A panie premierze, jeszcze jeżeli chodzi o tę rolę konia trojańskiego Stanów Zjednoczonych w Europie, czy jednego z bliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, żeby to lepiej brzmiało, no bo koń trojański to siłą rzeczy miałby być wrogi wobec europejskim strukturom. My powinniśmy, Polska powinna w to iść jak najbardziej, być gdzieś tam starać się trzymać to partnerstwo na wyższym poziomie niż inne europejskie kraje. Ta współpraca z nami, Węgrami, Włochami, Austrią, to jest coś, czego powinniśmy się trzymać, pana zdaniem?
0: Powinniśmy się trzymać z wielu powodów, ale także i z tego, że od wielu lat Polacy bardzo przyjaźnie podchodzą do Stanów Zjednoczonych. Jak się popatrzy w rozmaite badania, to w takich badaniach, gdzie ankieterzy pytają Polaków o największą sympatię do jakiegoś kraju, to Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu.
1: I w Europie już trudno Stanom Zjednoczonym inny kraj znaleźć, w którym są tak lubiane. Dlatego amerykańscy prezydenci lubili w ostatnich latach w Polsce przemawiać, bo mogą być tu fetowani. W innych krajach często pewnie tak miło by nie było.
0: Lubili spotykać się z Polonią amerykańską i lubili przyjeżdżać do Polski, bo tu zawsze mogli liczyć na olbrzymi entuzjazm. I to jest czynnik, który nie można lekceważyć. Myśmy z Amerykanami nigdy nie walczyli po różnych stronach. Zawsze byliśmy po jednej stronie. No a jeżeli chodzi o narody europejskie, to mamy bogatą historię rozmaitych sporów, wojen i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, Amerykanie, co by o nich nie mówić, to jednak jeżeli chodzi o możliwości technologiczne, gospodarcze i technologiczne w znaczeniu militarnym, są nie do pobicia. Owszem, rysuje się ten nowy ich rywal, czyli Chiny, ale jak dotąd to można się spodziewać, że w razie jakiegoś konfliktu globalnego, to dobrze byłoby schronić się pod taki parasol z napisem Stany Zjednoczone. No i oczywiście, ponieważ ta współpraca dalej, jak rozumiem, będzie, to będzie trzeba, dobrze byłoby korzystać z ich technologii. Jest zapowiedź, że jeden z koncernów amerykańskich będzie tutaj budował elektrownię atomową w Polsce. No najwyższy czas, tak nawiasem mówiąc.
1: Jasne.
0: Więc tak, trzeba absolutnie, niezależnie kto tam rządzi w Białym Domu i kto wygrywa wybory, trzeba sobie układać stosunki z Amerykanami jak najlepiej.
1: A panie premierze, jeżeli chodzi o tę globalną, absolutnie już układankę, to co to oznacza dla świata? Stany Zjednoczone, które w jakimś są dryfie w kierunku izolacjonizmu jednak, z tej roli światowego żandarma się absolutnie wycofują. Co oznacza dla tej globalnej układanki właśnie?
0: Oni doszli do wniosku, że ta ich strategia, iż są obecni wszędzie i niemalże w każdym ważniejszym konflikcie na całym świecie i spełniają rolę takiego policjanta świata, że to nie przyniosło im spodziewanych sukcesów, natomiast przyniosło ogromne koszty. Także i ludzkie, bo przecież chociażby sama wojna w Wietnamie była bardzo dla nich kosztowna. I postanowili wyraźnie zasygnalizować, że owszem, mają ambicje, które czynią z nich główne mocarstwo świata, ale to nie oznacza, że będą się angażować we wszystko. I Europa ma z tym problem, dlatego że do tej pory wszystko było poukładane, wszystko było poukładane w rozmaitych szufladach i nagle się okazuje, że te szuflady zostaną wyjęte. No i problem z Rosją oczywiście, bo przecież od kilku lat, od momentu interwencji czy agresji rosyjskiej na Ukrainę, to było jasne, że cała retoryka i praktyka wojskowa jest skierowana przeciwko Rosji. A tymczasem nagle słyszymy, że Rosja nie jest wrogiem. Rosja może być rywalem, a w przyszłości będzie partnerem i że Amerykanie chcą sobie ułożyć stosunki na zasadzie partnerskiej. To dla liderów europejskich jest szokiem i widać wyraźnie, że oni nie wiedzą, jak się z tym odnaleźć. że próbują znaleźć rozmaite nici, za które mogliby pociągnąć, ale jest im trudno oczywiście.
1: No ale to, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych Rosja też postrzegana jest jako ten potencjał gospodarczy, surowcowy, to nie znaczy, że dla Polski nie stanowi, panie premierze, chyba zagrożenia. To niekoniecznie musi być tożsame, bo z naszej perspektywy to aż nie jest tak, że to się o 180 stopni zmienia, jeżeli chodzi
0: nie,
1: o...
0: Nie, ale wie pan, pewne sygnały już widzimy, bo na przykład Polska przestała uczestniczyć w tych bardzo ważnych rozmowach, które dotyczyły pokoju na Ukrainie. No wprawdzie...
1: A potem się znowu premier pojawił.
0: Premier się pojawił, no ale to w szerszym gronie, więc to nie było takie istotne. Ale wszyscy sobie tutaj zadajemy pytania, a dlaczego Polska przestała się tam pojawiać, prawda? Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że te rozmowy zaczęły mieć charakter prób znalezienia odpowiedzi na pytanie, co będzie po wojnie, jak tą wojnę zakończyć. A do tej pory to głównie chodziło o to, jak tą wojnę prowadzić. I Polska była bardzo przydatna w dyskusji na temat, jak prowadzić wojnę.
1: Jako ale nie jastrząb, jest, tak? Taki antyrosyjski.
0: Tak, ale nie jest przydatna w odpowiedzi na pytanie, jak wojnę zakończyć i co dalej. Bo jest w Europie odbierana jako twardy przeciwnik, czy twardy wróg Rosji, z którym Rosja, nawet gdyby Polska otrzymała taką misję, żeby próbować w imieniu całej Unii Europejskiej rozmawiać, to Rosja nie będzie rozmawiać. Ale to się może, wie pan, bardzo źle odbić na naszych interesach powojennych. Bo jak zapanuje pokój czy rozejm, to wiele firm amerykańskich i zachodnich pojedzie odbudowywać Ukrainę. Ja nie widzę możliwości, żeby w tym głównym nurcie były firmy z Polski.
1: No wiele deklaracji słyszeliśmy także z ust prezydenta Zeleńskiego, to jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiały się takie deklaracje, nawet jeżeli dobrze pamiętam, to Charkowem i tym regionem miała zajmować się Polska, to nawet już listy firm były polskich przedstawiane, które miały brać w tym udział. Myśli pan premier, że z tego nic nie wyjdzie?
0: Będzie bardzo ciężko. No, jesteśmy na dwa dni przed wizytą, rozmawiamy na dwa dni, czy na trzy dni przed wizytą prezydenta Zeleńskiego.
1: Ale państwo program zobaczą już tej wizycie prezydenta Zeleńskiego.
0: Więc państwo będą wiedzieć, z czym prezydent Zeleński przyjechał. Ale wie pan, w tych kuluarach polityki europejskiej przebąkuje się, że właściwie cały tor tu jest podzielony. To znaczy, że państwa, które mogły o tym decydować, już się podzieliły i tam Polski nie ma.
1: No pewnie Niemcy i Stany, można się domyślać,
0: że Stany, Francja
1: będą odgrywały. Panie premierze, rozmawialiśmy o amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Pamięta pan, z którego roku jest polska strategia bezpieczeństwa ostatnia?
0: Nie pamiętam.
1: 2020 rok, więc...
0: Ale wiem, że jest niepodpisana.
1: Rzeczywistość, no ta z 2020, no to ostatnia zatwierdzona.
0: Ta nowa, ale nie, bo mówił prezydent Nawrocki, że dobrze zrobił, że nie podpisał tej nowej strategii, bo będzie musiał ją dostosować do tej amerykańskiej.
1: To panie premierze, my jesteśmy, powinniśmy właśnie przygotować się do tej nowej rzeczywistości.
0: Oczywiście, ja nie chcę przez to powiedzieć, że nasza ma być kopią tej amerykańskiej, ale powinna uwzględniać niektóre rozstrzygnięcia, no bo skoro mamy być sojusznikiem, skoro Amerykanie będą nadawać ton dalszym zmianom, to dobrze byłoby, gdyby jakiś ślad myślenia amerykańskiego był również tej polskiej strategii bezpieczeństwa.
1: O gospodarce też tam jest w tym amerykańskim dokumencie sporo mowy, o tym jest zapowiedź ekonomicznej transformacji Stanów Zjednoczonych. Między innymi mowa jest o reindustrializacji, o dominacji energetycznej, o odbudowie przemysłu obronnego, ale także o odejściu od polityk klimatycznych opartych na redukcji emisji CO2 jako priorytecie.
0: To jest bardzo ciekawe, że Amerykanie zrywają z modnym w ciągu ostatnich lat nurtem ekologicznym.
1: A i tak nie poszli tak daleko jak Europa wcześniej.
0: Nie poszli. Słyszałem przed chwilą, że nowy rząd czeski robi to samo. Ogłosili, że oni nie będą się podporządkowywać żadnym dyrektywom w tej sprawie. No, wie pan, jak się patrzy i analizuje, dlaczego w Europie jest mniejsza produktywność i dlaczego dystans między bogaceniem się maleje, to widać wyraźnie, że między innymi dlatego, że w Europie koszt energii jest większy niż w Stanach Zjednoczonych. Więc coś w tym jest, prawda? I jak Amerykanie mówią, że przechodzą z powrotem na zasilanie energetyczne z kopalin, niekoniecznie będą rozwijać te wszystkie odnawialne formy energii, choć nie będą ich wygaszać oczywiście, no to jest też sygnał dla Europy, żeby też spróbowała zmienić swoje podejście.
1: No tutaj lewica, panie premierze, była absolutnie w awangardzie wszelkich zmian i na agendzie miała, no, między innymi redukcję CO2. To...
0: Lewica będzie musiała jakby zmodernizować swoje stanowisko. Poza tym ja powiem panu, że ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego Zieloni w Niemczech, no, partia lewicowa, dlaczego oni doprowadzili do wygaszenia wszystkich elektrowni atomowych. To jest skrajna głupota.
1: Ale to jeszcze się działo, kiedy tani rosyjski gaz płynął do Niemiec.
0: To było parę lat temu, kiedy... dawno. Ale przecież było, już wtedy było wiadomo, że energia z reaktorów atomowych jest czysta. Reaktory są bezpieczne. To nie jest era Czarnobyla. I trzeba inwestować właśnie w energetykę atomową. Jest jeden problem, co zrobić z wypalonym uranem, gdzie go przechowywać, jak go transportować i tak dalej, i tak dalej. Ale Zieloni tutaj przyczynili się bardzo negatywnie do rozwoju Niemiec i też Europy, dużej części Europy.
1: Ale to jak to, panie premierze, wpłynie na Europę? Czy to wymusi już w Europie zmiany, jeżeli Stany Zjednoczone, jeżeli Chiny, jeżeli kraje rozwijające się, chociaż dzisiaj to już chyba jest określenie, którego się nie używa, kraje rozwijające się, to chyba niepoprawne politycznie już jest. No, w każdym razie Europa zostanie sama z takim podejściem przede wszystkim, bo to nie chodzi o sprzeciw wobec ekologii jako takiej, tylko samą redukcję emisji dwutlenku węgla tak bardzo radykalną. Będzie musiała Unia Europejska od tego odejść po prostu, bo nie będzie miała wyjścia tak naprawdę?
0: Będzie musiała zreformować swoje podejście, bo inaczej będzie jeszcze bardziej tracić dystans czy do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych. Na Chiny mogą machnąć ręką, ale na Stany Zjednoczone na pewno nie machną. A nie mogą dopuścić do sytuacji, w której koszty produkcji w Europie będą o wiele większe i na przykład zagraniczne firmy, które są na terenie Europy, będą się przenosić, będą uciekać z Europy do Stanów czy do innych części świata, bo po prostu koszty produkcji w Europie będą zbyt wysokie.
1: No to się już się dzieje. Tyle, że może w tempie jeszcze szybszym postępować. A panie premierze, Donald Trump jako twarz nie tylko tej strategii, no ale już od czasu jakiegoś prezydent, który miał doprowadzić także do zaprowadzenia pokoju na Ukrainie. Ten proces, jak pan mówił, trwa, jest dynamiczny. Ostatni czas to w zasadzie spotkanie za spotkaniem, rozmowa za rozmową. Pan widzi jakiś szczęśliwy, mniej lub bardziej szczęśliwy, bo to też nie jest takie jasne, finał dla Ukrainy tej wojny? No może... czy to jest cały czas taka sytuacja, że niewiele z tego wynika?
0: Może kiedy nasi telewizowie będą oglądać ten program, to już będzie wiadomo, czym się te wszystkie negocjacje kończyły, bo każdy dzień coś przynosi. No wczoraj Zełenski powiedział, że oni gotowi są już pogodzić się z tym, że nie będą w NATO, ale oczekują solidnych
1: gwarancji bezpieczeństwa.
0: Ponieważ nie będą w NATO, to artykuł 5 nie będzie mógł być stosowany, ale gdyby to było coś, co przypomina artykuł 5, to oni są gotowi przełknąć. Czyli jeszcze niedawno mówili, że absolutnie nie, w NATO musi być Ukraina. Cała Europa tak mówiła, prawda? Teraz słyszymy, że już niekoniecznie. To jest jeden temat. A drugi temat chyba, który budzi najwięcej w tej chwili kontrowersji, no to jest Donbas i w ogóle granice Ukrainy. Ale ja już tutaj miałem okazję panu mówić. No wie pan, mapę można zmienić, a wskrzesić zabitych nie można. Więc teraz wszyscy powinni być zainteresowani, żeby ludzie przestali się zabijać. A co będzie później, to zobaczymy.
1: A zmiana na tej mapie to nie będzie potwornie niebezpieczny precedens dla całego świata, jeżeli społeczność międzynarodowa uzna, że po tak krwawej agresji rosyjskiej ta zdobycz terytorialna, gdyby została uznana, to nie byłoby zachęcenie innych do tego, żeby poszli śladem Rosji?
0: To jest największy problem dla społeczeństwa ukraińskiego oczywiście. I słusznie przywódcy mówią, że to nie można tego zrobić bez jakby konsultacji z Ukraińcami czy zgody Ukraińców. No ale wie pan, jak się patrzy na badania na Ukrainie, to w niektórych badaniach aż 60-70% badanych obywateli Ukrainy mówi, że najważniejsze jest to, żeby się przestać zabijać. No trudno, trzeba będzie z czegoś ustąpić i trzeba się będzie zgodzić na tą linię demarkacyjną, która zostanie wytyczona, ale najważniejsze, żeby chłopcy wrócili do domów.
1: A jeżeli o Rosję chodzi, ta amerykańska strategia to chyba tylko i wyłącznie dobre wiadomości.
0: No, nie wiemy, co tam zostało w końcu ustalone, ale na pewno z punktu widzenia Rosji to jest to rozwiązanie, które oni mogą przyjąć. Ja bym się zdziwił.
1: Ale chodzi jeszcze o amerykańską strategię, panie premierze.
0: W całości, tak? Tak, no bo wie pan.
1: W zasadzie na Kremlu mogła być przyjęta z uśmiechem i z dobrymi widokami na przyszłość.
0: Ona w przeciwieństwie na przykład do poprzednich, bo tego rodzaju dokumenty były robione przez każdą administrację amerykańską, to ona nie jest tak ideologiczna, jak były te wszystkie poprzednie. Nie jest ideologiczna i nie stawia Rosję na celowniku amerykańskim jako cel numer jeden. Więc z punktu widzenia Kremla to jest na pewno dobre rozwiązanie. Ja bym się zdziwił, gdyby Rosjanie nie chcieli zaakceptować tych propozycji, które w tej chwili się wykuwają. Mówię oczywiście o
1: pokojowych tak?
0: propozycjach. No bo, czy może być lepszy rezultat jakiś w przyszłości? No raczej nie.
1: No chyba, że spojrzeć na to, panie premierze, tak, że co mogło leżeć rok temu na stole, co leżało pół roku temu na stole, a co leży teraz na stole. To każdy kolejny wariant jest, mam wrażenie, dla Rosji lepszy.
0: Każdy wariant jest lepszy, a dla Ukrainy każdy wariant jest gorszy. Więc tu przede wszystkim Kijów musi się zastanowić, czy może to ciągnąć w nieskończoność, kiedy wiadomo, że po obydwu stronach zasoby ludzkie, zasoby pieniężne i materialne się wyczerpują. Przy czym po stronie ukraińskiej szybciej niż po stronie rosyjskiej.
1: No i są dużo mniejsze, więc
0: no, zdecydowanie.
1: Też zapasy są nieporównywalne i jeżeli o zasoby ludzkie chodzi i każde inne w zasadzie. A panie premierze, kończąc dyskusję o amerykańskiej strategii, Polska od opublikowania tego dokumentu, to Polska mniej bezpieczna?
0: Nie, ja uważam, że jak na razie nic się nie zmieniło i się nie zmieni. No przecież żaden
1: żołnierz... Pan sama już perspektywa i kierunek.
0: Żaden żołnierz amerykański nie wyjechał z Polski, tak? Tutaj obecność amerykańska jest taka, jaka była.
1: A można wierzyć w tę deklarację prezydenta Trumpa, że taka zostanie?
0: Ja uważam, że tak, że jeżeli chodzi o Polskę, to tak. Nie wiem, jaki jest ich stosunek na przykład do państw bałtyckich, ale jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno. Dlatego, że my tutaj mamy solidne interesy biznesowe do zrobienia z Amerykanami, a ekipa Trumpa sobie to ceni.
1: Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA to był temat kolejnego programu z cyklu Alfabet Millera. Bardzo panu premierowi dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Państwu dziękujemy za uwagę.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nową gospelową wersją utworu Pray. Współpraca z Siena Gospel Choir okazała się strzałem w dziesiątkę, a internauci już widzą ją na podium. Po latach oczekiwania i przeszkodach, takich jak pandemia, Alicja w końcu ma szansę spełnić swoje marzenia na europejskiej scenie. Czyżby Polska miała wreszcie doczekać się zwycięstwa? Cóż, komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń. To może być nasz rok.
2: W środowy wieczór warszawska scena Relax zamieniła się w prawdziwy wybieg mody, a nie w premierę spektaklu Wpadka. Gwiazdy show biznesu, jak Edyta Herbuś w czerwieni czy Małgorzata Lewińska w młodzieńczym stylu, przyciągały spojrzenia bardziej niż sama sztuka. Oversize'owe marynarki i zgrabne nogi to nowy must have na ściance. A Anna Maria Sieklucka postanowiła pokazać, że mniej znaczy więcej, prezentując finezyjny stanik pod żakietem. Cóż, sztuka sztuką, ale moda rządzi się swoimi prawami.
1: Bracia Dufferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Gina Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Karolina Skiba ostro skrytykowała Dodę za jej najnowszy wpis o diecie, zarzucając jej hipokryzję. Doda, znana z walki o prawa zwierząt, chwali się jedzeniem mięsa i ryb, co według Skiby jest żenujące. Skiba nie przebierała w słowach, twierdząc, że promowanie mięsa jako klucza do dobrej sylwetki to szkodliwa bzdura. Czyżby Doda straciła status ikony prozwierzęcego środowiska?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon, Masterchefa, już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji. Sebastian Fabiański, znany aktor, mógłby zostać członkiem rodziny Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, gdyby nie to, że jego siostra Weronika zakończyła związek z Xavierem, synem tej słynnej pary. Choć Fabiański nigdy nie spotkał się osobiście z Wiśniewskim. Już w czerwcu obaj panowie staną na jednej scenie podczas festiwalu w Opolu, rywalizując o główne trofeum. Co ciekawe, aktor spędził święta z Mandaryną, co pokazuje, że w showbiznesie wszystko jest możliwe. Ciekawe, czy na scenie w Opolu będzie równie rodzinnie.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayley'a, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
2: Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Kapia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputerów. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Ersteletnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu. Tarja Turunen, królowa symfonicznego metalu, wraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 25 kwietnia przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się potężnej dawki muzycznej energii, a na scenie pojawią się wyjątkowi goście, w tym Marco Hietala i muzycy Apokaliptiki. Bilety już w sprzedaży, więc czas szykować się na muzyczną ucztę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Puszczy Solskiej trwa walka z pożarem, który objął już około 300 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Ponad 450 strażaków pracuje nad opanowaniem sytuacji, a kolejne jednostki są w drodze. Mieszkańcy Józefowa mogą czuć się nieco bezpieczniej dzięki naturalnej barierze w postaci kamieniołomu, ale służby pozostają w gotowości do ewentualnej ewakuacji. Na razie nie podjęto decyzji o opuszczeniu domów. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Egzamin ósmoklasisty 2026 zbliża się wielkimi krokami, a uczniowie muszą przygotować się do testu z języka polskiego, który odbędzie się 11 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że lista obowiązkowych lektur pozostaje bez zmian. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak Akademia Pana Kleksa, Chłopcy z Placu Broni i Mały Książę. Znajomość tych utworów jest kluczowa, ponieważ uczniowie muszą odwołać się do nich w swoich wypracowaniach, co może przesądzić o ich wyniku.
3: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idryc O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słonecznik. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu.
3: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: nie przeżyła dzieciństwa. Jako niemowlę walczyła z poważną chorobą, a później doznała ciężkich oparzeń. Dzięki determinacji rodziców, którzy się nie poddali, Justyna przetrwała te trudne chwile. Cóż, życie bywa przewrotne, ale czasem to właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują prawdziwych mistrzów.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami. Wielki finał 18. edycji Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, a wśród nich Sebastian Fabiański z Julią Suryś oraz Gamu Fal z Hanną Żudziewicz. W półfinale niespodziewanie wycofała się para Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, co dodało pikanterii całej rywalizacji. A skoro o pikanterii mowa, to stroje uczestników, które bardziej przypominają bieliznę niż sukienki, stały się prawdziwą atrakcją sezonu. Ciekawe, czy w finale zobaczymy więcej tańca czy modowych skandali.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanberry, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana? Kolejna edycja Azja Express zbliża się wielkimi krokami, a lista uczestników rośnie. Michał Danilczuk, znany z Tańca z Gwiazdami, porzucił Polsat i dołączył do ekipy TVN. W towarzystwie Jacka Jelonka, który symbolicznie przekazał mu kopertę, Danilczuk ogłosił swój udział w programie. Ciekawe, czy bez nawigacji znajdzie drogę przez Azję, skoro gubi się nawet wracając do domu.
1: Agnieszka Pilaszewska, znana z miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
0: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Niemiecka formacja Heretoir, znana z łączenia melancholijnego postroka z mrocznym jak metalem, zawita do Wrocławia. 19 października w klubie łącznik fani ciężkich brzmień będą mogli zanurzyć się w emocjonalnej podróży, jaką oferuje ich najnowszy album. W ramach trasy Solastalgia Over Europe 2026 Tour Heretoir zaprezentuje materiał, który porusza trudne tematy utraty środowiska i ludzkiej izolacji. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią zespoły Unrequited i Nidare, więc szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników gitarowych dźwięków.
0: Rubens, nasz niezależny artysta, znów zaskakuje. Jego nowy singiel Pod Palmą to hymn zmęczonych miejskim zgiełkiem, którzy marzą o ucieczce w spokój i prostotę. Po sukcesach z nominacjami do Fryderyków i eksperymentach z Britpopem, Rubens otworzy scenę w Gdańsku na festiwalu Męskie Granie. Czyżby szykował się nowy król alternatywnej sceny muzycznej? John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco. Alissa Whiteglouse, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alissa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ursyn.
2: W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
1: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
1: Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych.
2: Mija rok od tragicznego wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa, Mieszko R., zamordował pracownicę uczelni. Biegli uznali go za niepoczytalnego, a sąd wkrótce zdecyduje, czy trafi do zamkniętego ośrodka na leczenie. Na kampusie wprowadzono nowe procedury bezpieczeństwa, ale wspomnienia tamtego dnia wciąż budzą emocje. Dziś studenci i pracownicy uczczą pamięć ofiar chwilą ciszy i posadzeniem miłożębu.
1: W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To najczęściej wybierany dodatkowy przedmiot, dlatego wielu uczniów od rana szuka arkuszy i odpowiedzi. Egzamin trwa 150 minut i obejmuje zadania ze słuchania, czytania, środków językowych oraz dłuższą wypowiedź pisemną. Oficjalne arkusze i sugerowane odpowiedzi będą dostępne po zakończeniu egzaminu.
1: Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Sąd Okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje. Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy taki sklep w Polsce, zostanie zamknięty 16 maja. Decyzja ta oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a szczegóły dotyczące odpraw czy przeniesień nie zostały jeszcze podane. Format Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu. Mimo to firma nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii Ekspansja 2.0. Do zamknięcia sklepu trwa wyprzedaż, co może być okazją dla klientów. Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity wprowadziło nowy program lojalnościowy Moje IC, który ma zachęcić pasażerów do częstszych podróży pociągami. Uczestnicy programu zbierają punkty za każdy kupiony bilet, które można wymienić na zniżki. Aby dołączyć do programu, trzeba wypełnić formularz w aplikacji mobilnej. Na start można otrzymać 500 punktów, a w dniu urodzin dodatkowe 250. Jednak wartość punktów nie jest wysoka, oferując około 4% zniżki na bilety. Program może przynieść niewielkie oszczędności dla regularnych pasażerów, ale nie rewolucyjne obniżki cen. Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
2: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy muszą pracować do ustawowego wieku emerytalnego. ZUS umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, które pracowały w trudnych warunkach. Dotyczy to zawodów takich jak prace pod ziemią, przetwarzanie azbestu czy służby mundurowe. Kluczowe jest posiadanie dokumentu potwierdzającego charakter pracy, co najczęściej odbywa się poprzez wpis w świadectwie pracy. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 917 odcinkiem już w środę, 13 maja. Nana, ignorując ostrzeżenia Poiraza, wyrusza do niebezpiecznej dzielnicy, gdzie pada ofiarą brutalnego napadu. Na szczęście Poiraz zjawia się w samą porę, by ją uratować. Tymczasem w rezydencji pojawia się brat Cancel, który od razu ulega urokowi Nany i postanawia zdobyć jej serce. W międzyczasie Sinan opuszcza szpital i zamieszkuje z Ainur i Adalet, by chronić je przed zagrożeniem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a najnowsze odcinki są dostępne na TVP VOD. Pani mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1932 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Marcin, mimo obietnic złożonych Kamie, nie potrafi zrezygnować z detektywistycznych przygód. W tajemnicy przed żoną dołącza do śledztwa prowadzonego przez Jakuba. Choć oficjalnie pracuje jako ochroniarz, adrenalina i ryzyko wciąż go przyciągają. Marcin i Jakub znów poczują się jak za dawnych lat, choć nie obejdzie się bez komplikacji. Kama zaczyna coś podejrzewać, a Jakub nie omieszka wytknąć Marcinowi, że żona ma na niego duży wpływ. Czy Marcinowi uda się pogodzić życie zawodowe z oczekiwaniami Kamy? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
1: W 1936 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, która nie zamierza odpuścić. W poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:55 na TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Daria, pełna zazdrości i determinacji, zaatakuje Natalkę świeżo zaręczoną z Adamem. W grę wejdzie nawet broń, co postawi życie Natalki pod dużym znakiem zapytania. Choć sytuacja wygląda groźnie, fani mogą odetchnąć z ulgą. Natalka przeżyje to starcie. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się po wakacyjnej przerwie. W 1936 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4212 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. W tym odcinku Jarek stanie przed trudnym wyborem, gdy jego żona Eliza błaga go o kolejną szansę dla ich małżeństwa. Napięcie rośnie, a mieszkańcy kamienicy przy wspólnej muszą zmierzyć się z własnymi problemami. Czerski wdaje się w ostrą kłótnię z Markiem, co kończy się jego zasłabnięciem. Tymczasem młoda Julka, po zakończeniu kary, spotyka się z Leonem, który wyznaje jej miłość. Ale dziewczyna nie jest gotowa na zbliżenie. Serial od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i życiowymi tematami. A najnowszy odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji. W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni 1936 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, postanowi odejść z przychodni, a wieczorem niespodziewanie odwiedzi ją Rogowski. Związek Natalii i Adama przeżyje poważny kryzys, gdy Natalia po raz kolejny przesunie datę ślubu. Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z powrotem swojej byłej partnerki, Darii. Dzień po finale, 26 maja, TVP2 pokaże specjalny odcinek podsumowujący sezon, będący powtórką jubileuszowego wydania 25 lat M jak miłość. To wyjątkowa okazja do nostalgicznych wspomnień przed wakacyjną przerwą. 1932 odcinku serialu M jak miłość Kasia zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Kasia, która sfałszowała wyniki testów na ojcostwo, wciąż okłamuje swojego męża Mariusza, twierdząc, że to on jest ojcem jej dziecka. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy do gry wraca Anka Sokołowska, szantażując Kasię. Wybuch paniki i podniesiony głos żony usłyszy zaniepokojony Mariusz, który zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Bohaterka drży przed ujawnieniem prawdy, a jej życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 11 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Lekki chłód otula miasto jak mgła. Przyda się rozpinana bluza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki i Donald Tusk znaleźli się na czele nowego sondażu dotyczącego odpowiedzialności za eskalację konfliktu politycznego w Polsce. Według badania SW Research dla Wprost niecałe 31% Polaków obwinia prezydenta Nawrockiego, a niecałe 23% premiera Tuska. Sondaż przeprowadzono po wystąpieniu prezydenta 3 maja, w którym skrytykował on obecny stan polskiej polityki. Wyniki wskazują na rosnące napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem.
3: Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, płynącego z Argentyny na Wyspy Kanaryjskie, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek utknął w rejonie Wysp Zielonego Przylądka, nie mogąc wejść do portu. Na pokładzie znajduje się około 150 osób, w tym Polacy, którzy według MSZ czują się dobrze. Niestety, 3 osoby zmarły, a na statku trwają działania związane z epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla szerszej grupy ludzi jest niewielkie. Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących. Bobby Vickery, szeryf hrabstwa Calhoun w Teksasie, po wizycie w Polsce podkreśla, że współczesny świat przestępczy bardziej zarabia na ludziach niż na narkotykach. Podczas pobytu w Polsce Vickery był pod wrażeniem czystości, życzliwości ludzi i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w Warszawie. Szeryf planuje zacieśnić współpracę polsko-teksańskich służb i wymianę doświadczeń, podkreślając wyjątkową siłę Polaków w odbudowie kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku.
2: Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
3: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek.
2: Codzienne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Regularne rozwiązywanie takich zadań wzmacnia połączenia nerwowe, poprawia koncentrację i zdolności logiczne. Przykładowe równanie do rozwiązania to 4 plus 6 razy 2 minus 10 podzielone przez 5 razy x równa się 10, gdzie x wynosi 3. Takie ćwiczenia to inwestycja w długowieczność poznawczą i lepszą jakość życia.
3: Zakurzony kokpit w samochodzie można łatwo odświeżyć, używając dziecięcej oliwki pielęgnacyjnej. Wystarczy przetrzeć nią deskę rozdzielczą, by odzyskała dawny blask i była mniej podatna na osiadanie kurzu. To prosty i tani sposób na czyste wnętrze auta, bez potrzeby sięgania po drogie preparaty. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nową gospelową wersją utworu Pray. Współpraca z Siena Gospel Choir okazała się strzałem w dziesiątkę, a internauci już widzą ją na podium. Po latach oczekiwania i przeszkodach, takich jak pandemia, Alicja w końcu ma szansę spełnić swoje marzenia na europejskiej scenie. Czyżby Polska miała wreszcie doczekać się zwycięstwa? Cóż, komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń. To może być nasz rok.
2: W środowy wieczór warszawska scena Relax zamieniła się w prawdziwy wybieg mody, a nie w premierę spektaklu Wpadka. Gwiazdy show biznesu, jak Edyta Herbuś w czerwieni czy Małgorzata Lewińska w młodzieńczym stylu, przyciągały spojrzenia bardziej niż sama sztuka. Oversize'owe marynarki i zgrabne nogi to nowy must have na ściance. A Anna Maria Sieklucka postanowiła pokazać, że mniej znaczy więcej, prezentując finezyjny stanik pod żakietem. Cóż, sztuka sztuką, zaś, że mniej znaczy

0: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon Masterchefa już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Małgorzata Rozenek-Majdan, znana jako perfekcyjna pani domu, wkrótce będzie świętować 10. rocznicę małżeństwa z Radosławem Majdanem. To już trzecie małżeństwo dla obojga. Ale kto by liczył, prawda? Okazuje się, że gwiazda TVN miała jeszcze jednego męża, o którym mało kto wiedział. Pierwszy ślub wzięła na studiach z kolegą, a małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy. Cóż, młodzieńcze decyzje bywają szybkie i krótkie. Sebastian Fabiański, znany aktor, mógłby zostać członkiem rodziny Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, gdyby nie to, że jego siostra Weronika zakończyła związek z Xavierem, synem tej słynnej pary. Choć Fabiański nigdy nie spotkał się osobiście z Wiśniewskim. Już w czerwcu obaj panowie staną na jednej scenie podczas festiwalu w Opolu, rywalizując o główne trofeum. Co ciekawe, aktor spędził święta z Mandaryną, co pokazuje, że w show biznesie wszystko jest możliwe. Ciekawe, czy na scenie w Opolu będzie równie rodzinnie.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Sting, legenda muzyki i były frontman The Police, nie zamierza dzielić się swoją fortuną z dziećmi. Mimo, że zarobił ponad 230 milionów dolarów w 2022 roku, jego pociechy muszą same zadbać o swoje życie. Artysta, wywodzący się z klasy robotniczej, uważa, że praca to klucz do sukcesu i szczęścia. Czyżby Sting odkrył nowy sposób na wychowanie dzieci w świecie pełnym luksusu?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu.
2: Iron Maiden, legendarna ikona heavy metalu, świętuje swoje 50-lecie w wielkim stylu, prezentując światu dokument Burning Ambition. Na londyńskiej premierze filmu, która odbyła się 5 maja, pojawili się członkowie zespołu, choć lider Steve Harris postanowił zagrać w chowanego i nie zaszczycił wydarzenia swoją obecnością. Blaze Bailey, były wokalista, bawił się doskonale, a fani już zacierają ręce na polską premierę 15 maja. Ciekawe, czy dokument zdradzi jakieś sekrety, które przez pół wieku skrywała żelazna dziewica. Babie Lato powraca po raz czwarty, a w tym roku zaskakuje folkową wrażliwością i akustycznym brzmieniem. Natalia Grosiak, Bela i Katia tworzą nowy skład, który stawia na naturalność i żywe instrumenty, odcinając się od muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. To trzy różne muzyczne światy, które łączą się w harmonii, pokazując, że prawdziwa muzyka nie potrzebuje komputerów. Babie Lato zagra we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia 2026, udowadniając, że siła tkwi w autentyczności i wspólnym graniu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskiej dzielnicy Wola doszło do skandalu w jednym z lokali gastronomicznych. 25-letni pracownik ukradkiem filmował kobiety w pracowniczej toalecie. Sprawca został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jest obecnie pod nadzorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do ofiar. W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6 piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. Podczas rocznicy śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy rodzina i przyjaciele zgromadzili się, by uczcić jej pamięć. Spotkanie zostało przerwane przez interwencję policji po odkryciu podejrzanego pudełka, które zawierało truchło kota. Policja bada okoliczności tego incydentu, który dodatkowo wstrząsnął bliskimi zmarłej. Śledztwo w sprawie śmierci Mai nadal trwa, a głównym podejrzanym pozostaje Bartosz G.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania.
1: Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą. W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zbliża się, a uczniowie intensywnie przygotowują się, analizując poprzednie arkusze i próbując przewidzieć, jakie lektury mogą się pojawić. Najczęściej typowane są Dziady czy Drugie Adama Mickiewicza i Balladyna Juliusza Słowackiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że arkusze są dobrze zabezpieczone, a przecieki to tylko plotki. Kluczowe dla sukcesu na egzaminie jest opanowanie obowiązkowych lektur, gramatyki i poprawności językowej.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
2: W gminie Radowo Małe doszło do nietypowej sytuacji, gdy 30-letni mężczyzna próbował uniknąć policji, uciekając najpierw na skuterze, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu schował się w lodówce w swoim domu, jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli oraz inne zarzuty. Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność. Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
1: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Keylor Navas, znany bramkarz z Kostaryki, mógł w 2010 roku trafić do Wisły Kraków. Rozmowy były zaawansowane, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Dariusz Dudka, były reprezentant Polski, potwierdził te informacje w wywiadzie. Navas później odnosił sukcesy z Realem Madryt, zdobywając m.in. 3 razy Ligę Mistrzów. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, łączy walkę o Mistrzostwo Polski z egzaminami maturalnymi. 19-letni piłkarz przyznał, że matura była dla niego mniej stresująca niż debiut w wyjściowym składzie. W przygotowaniach do egzaminów pomogły mu nagrania Mietka Mietczyńskiego, które w przystępny sposób omawiają szkolne lektury. Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 21 maja. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w 2 meczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryżan. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, przyleciał do Barcelony, co wywołało spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa 30 czerwca, a jego dalsze losy są niepewne. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się kluby z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Zahavi odmówił komentarza, mówiąc jedynie, że rozmowy na ten temat odbędą się później. Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko.
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie, gdzie zagra swój pierwszy mecz w piątek. Po trudnym doświadczeniu w Madrycie, gdzie choroba pokrzyżowała jej plany, teraz trenuje pod okiem trenera Francisco Roiga, wprowadzając kluczowe zmiany w swojej grze. Świątek podkreśla, że cieszy się z powrotu do Rzymu i z treningów, które dają jej wiele radości. Dodatkowo Iga bierze udział w negocjacjach dotyczących wysokości premii w Roland Garros, licząc na konstruktywne rozmowy z władzami tenisowymi. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP 2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16:05 na TVP1. Kancel nie ustaje w swoich intrygach, zostawiając pułapkę na Nanę i Pojraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika wraca do gry z nadzieją na odnowienie relacji z Tobiaszem, ale sytuacja szybko się komplikuje. Tobiasz, który wcześniej zbliżył się do Marty, również wraca do willi, co wywołuje niemałe zamieszanie. Ich spotkanie jest chłodne, a napięcie można kroić nożem. Tobiasz nie kryje zaskoczenia i przyznaje, że czeka ich wiele rozmów. Widzowie zastanawiają się, czy powrót Marty jest możliwy, co mogłoby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocjonujących zwrotów akcji w tym sezonie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16:05 na TVP1. Cennet i Kancel odwiedzają warsztat Pojraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Pojraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Pojraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Pojraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
2: W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Kancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan, w desperackim ruchu, zamyka Kancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
1: Serial Złoty Chłopak wkracza w nową fazę emocji i napięć. W 281 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, widzowie będą świadkami historycznej zmiany w rezydencji Korhanów. Khalis mianuje Ferita nowym liderem rodziny, przekazując mu cenny sygnet. Ten gest wywołuje radość, ale i gorycz u Abidina, który czuje się zdradzony. W tle tych wydarzeń wybucha skandal z udziałem Betul, której podstęp z testem na ojcostwo zostaje zdemaskowany. Czy Ferit poradzi sobie z nową rolą w atmosferze kłamstw i intryg? Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 11 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
0: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne. Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził, że polskie władze powinny umożliwić sędziom Trybunału Konstytucyjnego pełne wykonywanie ich obowiązków, co jest zgodne z polską konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, podkreślił, że decyzja ta jest ważnym sygnałem ze Strasburga. Wiącek odrzucił propozycję udziału w Radzie do spraw nowej konstytucji, uznając obecny katalog praw człowieka za wystarczający, ale postulując dodanie rozdziału europejskiego w konstytucji. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrit O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Expert.
0: Imię Beata, popularne w Polsce, ma w języku rumuńskim zaskakujące znaczenie, oznaczając osobę pijaną. Dla Polek może to być zabawne, jednak w polskim i łacińskim kontekście Beata oznacza błogosławioną i szczęśliwą. To pozytywne znaczenie przyczyniło się do popularności tego imienia w Polsce, szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Obecnie nosi je ponad 200 tysięcy kobiet, choć rzadziej pojawia się na listach imion dla noworodków. Wiosenna pogoda w Polsce sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu, co wykorzystała Marta Kaczyńska, spędzając majówkę na plaży. Towarzyszyli jej mąż Piotr i syn Stanisław, a wspólny czas umilały zabawy na piasku. Kaczyńska, znana z zamiłowania do opalania, korzystała z promieni słonecznych, jednak kapryśna pogoda zmusiła ją do ubrania się, gdy wiatr się nasilił. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych.
2: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko właśnie skończyła 84 lata, ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwile, które dodają jej blasku.

0: Cóż, życie w blasku fleszy nie zawsze idzie w parze z blaskiem portfela. Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami.
1: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami.
0: Wielki finał 18. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, a wśród nich Sebastian Fabiański z Julią Suryś oraz Gamu Fal z Hanną Żudziewicz. W półfinale niespodziewanie wycofała się para Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, co dodało pikanterii całej rywalizacji. A skoro o pikanterii mowa, to stroje uczestników, które bardziej przypominają bieliznę niż sukienki, stały się prawdziwą atrakcją sezonu. Ciekawe, czy w finale zobaczymy więcej tańca czy modowych skandali. Maciej Zakościelny, niegdyś bożyszcze tłumów, dziś obchodzi 46. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od chłopięcego uroku do dojrzałego mężczyzny z zarostem, Zakościelny przeszedł drogę od serialowego podkomisarza do gwiazdy tanecznego show. Jego życie prywatne również nie pozostaje w cieniu, a plotki o związku z Sarą Janicką tylko podgrzewają atmosferę. Czas mija, ale Zakościelny wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich aktorów.
1: W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanberry, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Agnieszka Pilaszewska, znana z miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
1: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. Tarja Turunen, królowa symfonicznego metalu, wraca do Polski z nowym albumem Frisson Noir. Koncert w warszawskiej Progresji zaplanowano na 25 kwietnia przyszłego roku. Fani mogą spodziewać się potężnej dawki muzycznej energii, a na scenie pojawią się wyjątkowi goście, w tym Marco Hietala i muzycy Apokaliptiki. Bilety już w sprzedaży, więc czas szykować się na muzyczną ucztę. John Lennon znów na językach. Tym razem za sprawą nowego dokumentu John Lennon – The Last Interview, który już przed premierą wzbudza kontrowersje. Reżyser Steven Soderbergh przyznał, że wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia części materiału, co oczywiście wywołało burzę. Czyżby Lennon, który zawsze był o krok przed innymi, teraz miał stać się pionierem w świecie AI? Premiera na festiwalu w Cannes zapowiada się gorąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
1: Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych. W Krzeszowicach podczas zakrapianej imprezy doszło do dramatycznego incydentu. 23-letni mężczyzna postrzelił swojego rówieśnika w klatkę piersiową po kłótni o dziewczynę. Poszkodowany trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, a sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 8 lat więzienia do dożywocia. W sieci pojawiły się zdjęcia rzekomych tematów wypracowań z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mieliby wybierać między rozprawką o podróżowaniu pociągiem, a artykułem o wydarzeniu sportowym. Autentyczność tych przecieków nie została jednak potwierdzona. Oficjalne arkusze maturalne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o godzinie 14. W rejonie Piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety, która zaginęła wraz z dwojgiem małych dzieci. Akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja, po zgłoszeniu o ich zaginięciu. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, którzy przeszukują trudny, górzysty teren. Służby podkreślają, że akcja jest skomplikowana ze względu na rozległy obszar leśny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. W gminie Radowo Małe 30-latek próbował uniknąć spotkania z policją, uciekając najpierw skuterem, a potem pieszo. Po porzuceniu pojazdu i pasażerki schował się w lodówce. Jednak policjanci szybko go odnaleźli. Mężczyzna miał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i teraz odpowie przed sądem za złamanie przepisów. Noc spędził w policyjnym areszcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura także 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają wspierać Polaków w oszczędzaniu i inwestowaniu. Nowe konta, wzorowane na szwedzkich rozwiązaniach, pozwolą inwestować w obligacje, lokaty, akcje i fundusze inwestycyjne. Inwestycje do 25 tysięcy złotych w obligacje i lokaty oraz do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze będą zwolnione z podatku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki i repolonizacja kapitału. Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć takie konto, korzystając z atrakcyjnych ulg podatkowych. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
2: Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy zł brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do poziomu 143 zł za akcję. Wzrost o prawie 4% na otwarciu przyciągnął uwagę inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu są wysokie ceny ropy naftowej oraz zapowiedziana dywidenda w wysokości 8 zł na akcję. Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła już Gazprom i zmierza do przegonienia innych rosyjskich gigantów naftowych. Analitycy podkreślają, że te czynniki znacząco podnoszą atrakcyjność akcji Orlenu na rynku.
1: Z najnowszego sondażu wynika, że prawie 60% Polaków woli otrzymywać formularze PIT-11 od pracodawcy, zamiast korzystać z e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów planuje jednak zmiany, które zwolnią pracodawców z obowiązku przekazywania tych dokumentów. Dane miałyby trafiać bezpośrednio do administracji skarbowej, co budzi obawy niecałych 43% ankietowanych o trudności w przekazywaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Tylko niecałe 27% badanych uważa, że wystarczy dostęp do danych wyłącznie w systemie rządowym. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
2: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący tydzień. W odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja, Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, a w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard. Następnego dnia, 19 maja, w odcinku 3383, Luisa zjawia się u wujcików po zdradzie Aro, a Daniel wdaje się w ostry spór z Hubertem. W środę, 20 maja, w odcinku 3384, Luisa rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientką. Czwartek, 21 maja, przynosi odcinek 3385, w którym Bruno proponuje Karolinie małżeństwo w Las Vegas. Tydzień kończy się odcinkiem 3386 w piątek, 22 maja, gdzie Mirek gotów jest stanąć w obronie Luizy, a Weronika błyszczy na gali złotego pióra dziennikarstwa. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 w TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2, czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Natalka odwoła ślub z Adamem Karskim, co zaskoczy wszystkich fanów serialu. Wnuczka Barbary, mimo przyjęcia pierścionka zaręczynowego, nie zdecyduje się na ceremonię z powodu głębokich wątpliwości. Zamiast tego Natalka ponownie zbliży się do Bartka, do którego wciąż żywi silne uczucia. W odcinku nie zabraknie również rozmów z babcią Barbarą, która usłyszy o rozterkach wnuczki. Dodatkowo w nowym sezonie pojawi się Mikołaj Lipiński, który może wprowadzić jeszcze więcej zamieszania w życie Natalki. Szykują się naprawdę zaskakujące wydarzenia. Pierwsza miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowej. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial Pierwsza miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go.
0: Pierwsza miłość w odcinku 4216 przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Seweryn z niepokojem szuka swojej żony, która zniknęła po spotkaniu koła gospodyń. Kalina, pełna obaw, odkrywa miejsce pobytu Sandry, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Eliza odwiedza męża w szpitalu, by oznajmić mu decyzję o rozwodzie, co wywołuje jego agresję. W międzyczasie Alan nie może skontaktować się z Kostkiem, co prowadzi do napięć w drużynie. Marta i Szymon spędzają miły dzień na gotowaniu, ale ich szczęście może nie potrwać długo. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką codziennych wyzwań i dramatycznych zwrotów akcji. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18:55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 918 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 maja na kanale TVP1 o godzinie 16:05. Nana ponownie staje przed wyzwaniami, gdy Kancel nie ustaje w próbach uprzykrzenia jej życia. Poyraz, zaniepokojony stanem Nany, odwiedza ją, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń. Tymczasem Nana przyciąga uwagę agentki modelingu, ale propozycja zostaje odrzucona. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Deryi. Serial Dziedzictwo to opowieść o codziennych zmaganiach i poszukiwaniu szczęścia mimo przeciwności losu. W obsadzie zobaczymy m.in. Halila Ibrahima Ceyhana i Sile Turkoglu. Nie przegapcie tej pełnej napięcia historii. Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4215 odcinkiem już w środę, 13 maja. Kalina staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Edward odkrywa kluczowe informacje o Sandrze na Malcie, co może odmienić jej sytuację prawną. Tymczasem Alan i Mikołaj muszą zmierzyć się z zaginięciem Kostka, które okazuje się wynikiem manipulacji Kai. Marta i Szymon zacieśniają więzi podczas wspólnego gotowania, ale na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane problemy. W poprzednim odcinku Jurek wykorzystał pieniądze ze zwróconego pierścionka na zakup pieca dla Jadzi, a Olek zorganizował niespodziankę dla przyjaciela. Serial Pierwsza miłość można oglądać na Polsacie od poniedziałku do piątku o 18, a także online w serwisie Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód koi zmysły. To idealny dzień na spacer w lekkiej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki i Donald Tusk znaleźli się na czele nowego sondażu dotyczącego odpowiedzialności za eskalację konfliktu politycznego w Polsce. Według badania SW Research dla Wprost niecałe 31% Polaków obwinia prezydenta Nawrockiego, a niecałe 23% premiera Tuska. Sondaż przeprowadzono po wystąpieniu prezydenta 3 maja, w którym skrytykował on obecny stan polskiej polityki. Wyniki wskazują na rosnące napięcia między Pałacem Prezydenckim a rządem.
0: Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa. W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Patriot 2, Namojączy jak Płaraz 3, kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dwa drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Katrin Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
0: Francuska marka odzieżowa Okaidi wycofuje się z polskiego rynku, zamykając wszystkie 25 sklepów stacjonarnych oraz platformę online. Decyzja ta jest wynikiem trudności finansowych, z jakimi borykają się obecnie liczne marki odzieżowe, w tym konkurencja ze strony e-commerce i firm fast fashion. W wyniku zamknięcia sklepów pracę straciło 57 osób. Okaidi, oferująca ubrania dla dzieci i młodzieży, była obecna w Polsce od 2012 roku. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450 miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek. Senator Krzysztof Kwiatkowski wspomina swoją maturę z końca lat 80. w Zgierzu. Egzamin z historii zdał znakomicie, dzięki wiedzy zdobytej z serialu o wojnie secesyjnej. Miał trudności z matematyką, ale dzięki wsparciu nauczycielki zdał na trójkę. W tamtym czasie Służba Bezpieczeństwa próbowała mu przeszkodzić z powodu działalności w Federacji Młodzieży Walczącej, jednak pomoc nauczycieli pozwoliła mu spokojnie podejść do egzaminu. Premier Donald Tusk odwiedził Watykan, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas audiencji wręczył papieżowi 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim, podkreślając swoje kaszubskie korzenie. Tusk złożył także kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II. Po wizycie w Watykanie premier spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska nadzieja na Eurowizji 2026, zaskoczyła wszystkich nową gospelową wersją utworu Pray. Współpraca z Siena Gospel Choir okazała się strzałem w dziesiątkę, a internauci już widzą ją na podium. Po latach oczekiwania i przeszkodach, takich jak pandemia, Alicja w końcu ma szansę spełnić swoje marzenia na europejskiej scenie. Czyżby Polska miała wreszcie doczekać się zwycięstwa? Cóż, komentarze w sieci nie pozostawiają złudzeń. To może być nasz rok. Bracia Duferowie znowu zaskakują, tym razem serwując nam The Boroughs, serial, w którym to nie młodzież, a amerykańscy seniorzy stawiają czoła kosmicznej inwazji. Akcja rozgrywa się na pustyni w Nowym Meksyku, gdzie emeryci z idylicznego osiedla muszą zmierzyć się z przerażającą tajemnicą. W rolach głównych zobaczymy m.in. Alfreda Molinę i Ginę Davis. Premiera na Netflixie już 21 maja, więc przygotujcie się na kosmiczne przygody z babcią i dziadkiem w roli głównej. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon, Masterchefa, już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmowe wejście 24 maja to tylko wisienka na torcie tej inicjatywy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sting, legenda muzyki i były frontman The Police, nie zamierza dzielić się swoją fortuną z dziećmi. Mimo że zarobił ponad 230 milionów dolarów w 2022 roku, jego pociechy muszą same zadbać o swoje życie. Artysta, wywodzący się z klasy robotniczej, uważa, że praca

0: Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do tragicznego wypadku. 60-letnia kobieta wypadła z okna na 6. piętrze kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej i zginęła na miejscu. Służby natychmiast zabezpieczyły teren, a śledczy pod nadzorem prokuratury badają okoliczności zdarzenia. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. Funkcjonariusze z Mokotowskiego Wydziału Kryminalnego rozbili nielegalny magazyn narkotyków przy ulicy Puławskiej. Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który posiadał niemal 18 kg marihuany i 300 gramów kokainy o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa zabił pracownicę uczelni i ranił strażnika, sprawa wciąż budzi emocje. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Decyzja ta, choć zgodna z prawem, nie spełnia społecznego poczucia sprawiedliwości, ponieważ nie pada wyrok skazujący. Eksperci podkreślają, że pobyt w szpitalu może trwać całe życie, ale brak tradycyjnej kary utrudnia rodzinom ofiar proces radzenia sobie z traumą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą. W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia. Maturzyści w całej Polsce przystąpili dziś do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin sprawdza zaawansowane umiejętności językowe, w tym rozumienie ze słuchu, czytanie tekstów oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze po zakończeniu egzaminu, a w internecie pojawią się propozycje odpowiedzi, które pomogą oszacować wyniki. Warto pamiętać, że wszelkie oferty przecieków to zazwyczaj oszustwa, a prawdziwe wycieki są niezwykle rzadkie i surowo karane.
2: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Trwa dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła, został zwolniony po wpłacie kaucji, co spotkało się z protestem prokuratury. Sąd okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy 12 maja wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny. Śledczy intensywnie analizują dowody, w tym zapisy z telefonów i monitoringu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Ojczym chłopca, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka, Magdalena B., na 16 lat za współudział. Wyrok nie jest prawomocny, a przyrodnia siostra Kamilka zapowiedziała apelację, wyrażając rozczarowanie decyzją sądu.
2: Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lekki chłód otula miasto jak mgła. Przyda się rozpinana bluza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w dwumeczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryżan. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, przyleciał do Barcelony, co wywołało spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa 30 czerwca, a jego dalsze losy są niepewne. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się kluby z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Zahavi odmówił komentarza, mówiąc jedynie, że rozmowy na ten temat odbędą się później. Amerykanie już świętują zdobycie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć turniej jeszcze się nie rozpoczął. Wszystko za sprawą reklamy Fox Sports, w której Christian Pulisic strzela zwycięskiego gola w finale z Brazylią. Spot wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, zapowiadając emocje związane z Mundialem 2026. Turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, a Amerykanie pokazują, że mierzą wysoko. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Kylian Mbappe znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak paparazzi uchwycili go na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie hiszpańskiej aktorki Esther Exposito. Kibice Realu Madryt są oburzeni, że zamiast rehabilitować kontuzjowane kolano przed El Clasico, francuski napastnik wybrał wakacje. Ponad 250 tysięcy fanów podpisało petycję domagającą się jego usunięcia z drużyny. Sytuację dodatkowo zaogniają doniesienia o napięciach między Mbappe a resztą zespołu oraz incydent z członkiem sztabu szkoleniowego.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Niedziecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia szczęście Oli i Justina zostanie wystawione na ciężką próbę. Gdy wszystko zacznie się układać, Ola otrzyma szokujące nagranie, na którym zobaczy Justina i Reginę w kompromitującej sytuacji. Dla Oli to będzie jasny dowód zdrady ukochanego. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 25 w TVP2. W kolejnym odcinku Justin będzie próbował przekonać Olę o swojej niewinności, twierdząc, że padł ofiarą intrygi. Niestety, Ola nie będzie chciała go słuchać i postanowi wrócić do matki. W 3389 odcinku Regina i Franek spróbują przekonać Olę, że nagranie to manipulacja. Czy uda im się uratować związek Oli i Justina?
0: Barwy Szczęścia w 3389 odcinku przyniosą widzom zaskakujące odkrycia. Emisja już w środę, 27 maja o 25 na TVP2. Lucyna Zwierzchowska, która wykupiła udziały Iwony i zamieszkała w domu Pyrków, ujawni swoje prawdziwe intencje. Okazuje się, że jej synem jest Maciej Wilk, znany deweloper. Razem planują przejąć dom Pyrków, aby poprowadzić przez niego drogę do nowego osiedla. Lucyna sprytnie manipuluje Agatą i Ignacym, przekonując ich do podpisania umowy z Wilkiem. Wspólnie z synem świętuje sukces, a ich tajemnica pozostaje nieodkryta przez mieszkańców. Czy uda im się osiągnąć ostateczny cel? Odpowiedź już wkrótce.
1: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem numer 918, który zadebiutuje 14 maja o 16.05 na TVP1. Kansel nie ustaje w swoich intrygach, zastawiając pułapkę na Nanę i Pojraza, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Tymczasem Nana otrzymuje propozycję kariery w modelingu, ale decyduje się ją odrzucić, wybierając inne wartości. Na rodzinny piknik Ferita wkracza Deria, burząc sielankową atmosferę i realizując swój niebezpieczny plan. Serial można oglądać codziennie, a dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o losach dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła życiowym wyzwaniom. W głównych rolach występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe. W 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika wraca do gry z nadzieją na odnowienie relacji z Tobiaszem, ale sytuacja szybko się komplikuje. Tobiasz, który wcześniej zbliżył się do Marty, również wraca do willi, co wywołuje niemałe zamieszanie. Ich spotkanie jest chłodne, a napięcie można kroić nożem. Tobiasz nie kryje zaskoczenia i przyznaje, że czeka ich wiele rozmów. Widzowie zastanawiają się, czy powrót Marty jest możliwy, co mogłoby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocjonujących zwrotów akcji w tym sezonie.
0: W powakacyjnych odcinkach uwielbianego serialu emocje sięgną zenitu. Kardiolożka Joanna postanowi złożyć wypowiedzenie, ale jej szef, Artur Rogowski, kategorycznie je odrzuci. Romans między nimi rozkwitnie, prowadząc do dramatycznej konfrontacji z rodziną Mostowiaków. Joanna zostanie w Lipnicy, a Artur otwarcie przyzna się do swoich uczuć, co wywoła burzę emocji. Agnes, córka Artura, nie zamierza dłużej milczeć i zdradzi prawdę Marysi. W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą dramatyczne starcie z seniorką rodu, Barbarą, która stanowczo przywoła Artura do porządku. Czy ten miłosny trójkąt przetrwa nadchodzący kryzys? Czas pokaże.
1: W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Kancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan, w desperackim ruchu, zamyka Hanser w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hanser splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne.
1: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat konsekwencji Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak wzrost kosztów życia i cen energii. Prezydent podkreślił, że decyzja ta jest zgodna z jego wcześniejszymi zobowiązaniami i ma na celu umożliwienie obywatelom wpływu na kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kraju.
0: Premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV, a rozmowa była długa i bardzo pozytywna. Tusk podkreślił, że papież przekazał ważne przesłanie dla Polaków, zachęcając do jedności i działania na rzecz dobra. Premier zaprosił Leona XIV do Polski, a wizyta mogłaby się odbyć w 2028 roku. W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące polskiego kościoła, Ukrainy oraz bezpieczeństwa. Polska Armia kontynuuje modernizację, przyjmując nowe wozy zabezpieczenia technicznego M88A-2 Herkules. Te pojazdy są kluczowe dla utrzymania gotowości bojowej czołgów Abrams, które Polska sukcesywnie wprowadza do służby. Herkulesy umożliwiają ewakuację ciężkich czołgów z pola walki oraz zapewniają wsparcie techniczne w trudnych warunkach. Dzięki temu polskie wojska pancerne zyskują na mobilności i efektywności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrit O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Szminka od wieków jest symbolem kobiecości, ale wybór odpowiedniego koloru może być wyzwaniem. Chłodne, fioletowe tony mogą postarzać i podkreślać niedoskonałości cery, zwłaszcza u osób o ciepłym typie urody. Aby uniknąć niekorzystnego efektu, warto stosować cieplejszą konturówkę, która złagodzi rysy i oddzieli problematyczny kolor od skóry. Idealny odcień szminki powinien być o 2 tony ciemniejszy od naturalnego koloru ust. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słonecznik. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych.
1: Były premier Waldemar Pawlak spędził romantyczny wieczór z ukochaną na warszawskim Powiślu. Para zjadła kolację we włoskiej restauracji, a następnie spacerowała po parku, ciesząc się wiosenną pogodą. Pawlak wyglądał na zrelaksowanego, a jego partnerka nie kryła radości. Ich relacja wydaje się kwitnąć, co widać po uśmiechach i gestach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Tylko właśnie skończyła 84 lata. Ale kto by się tym przejmował? Aktorka, znana z M jak Miłość, wciąż zachwyca młodzieńczym stylem i odwagą, której mogłyby pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Głębokie dekolty, dopasowane sukienki i wyrazisty makijaż to jej znaki rozpoznawcze. A co z fascynacjami młodszymi mężczyznami? Cóż, Agnieszka twierdzi, że to tylko chwilowe romanse, które dodają jej blasku. Wiek to tylko liczba, prawda? W środowy wieczór warszawska scena Relax zamieniła się w prawdziwy wybieg mody, a nie w premierę spektaklu Wpadka. Gwiazdy show biznesu, jak Edyta Herbuś w czerwieni czy Małgorzata Lewińska w młodzieńczym stylu, przyciągały spojrzenia bardziej niż sama sztuka. Oversize'owe marynarki i zgrabne nogi to nowy must have na ściance, a Anna Maria Sieklucka postanowiła pokazać, że mniej znaczy więcej, prezentując finezyjny stanik pod żakietem. Cóż, sztuka sztuką, ale moda rządzi się swoimi prawami. Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu. W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Karolina Skiba ostro skrytykowała Dodę za jej najnowszy wpis o diecie, zarzucając jej hipokryzję. Doda, znana z walki o prawa zwierząt, chwali się jedzeniem mięsa i ryb, co według Skiby jest żenujące. Skiba nie przebierała w słowach, twierdząc, że promowanie mięsa jako klucza do dobrej sylwetki to szkodliwa bzdura. Czyżby Doda straciła status ikony prozwierzęcego środowiska?
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami.
0: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże. Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami.
1: Wielki finał 18. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, a wśród nich Sebastian Fabiański z Julią Suryś oraz Gamu Fal z Hanną Żudziewicz. W półfinale niespodziewanie wycofała się para Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, co dodało pikanterii całej rywalizacji. A skoro o pikanterii mowa, to stroje uczestników, które bardziej przypominają bieliznę niż sukienki, stały się prawdziwą atrakcją sezonu. Ciekawe, czy w finale zobaczymy więcej tańca czy modowych skandali.
0: W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanbery, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
1: Agnieszka Pilaszewska, znana z miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
0: Foo Fighters pokazali, że ich wiedza muzyczna jest na poziomie olimpijskim, biorąc udział w programie Track Star. Nate Mendel bez zająknięcia rozpoznał London Calling, a Chris Shiflett z dumą pokazał tatuaż The Clash. Dave Grohl, choć bezbłędnie rozpoznał Minor Threat, nie dał rady z fińskim glam rockiem Hanoi Rocks. A już w czerwcu zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, promując swój nowy album Your Favorite Toy. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku usłyszymy takie gwiazdy jak Robert Smith z The Cure i Paul McCartney. Jak to się stało? Mick Jagger zdradził, że współpraca z McCartneyem była dziełem przypadku, a Robert Smith został niemalże wciągnięty.

0: pociągnięty do studia. Cóż, czasem wielkie rzeczy rodzą się z przypadkowych spotkań.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący tragicznego wypadku z lipca 2024 roku, kiedy na 18-letniego Dymytra spadł z dachu 30-kilogramowy kocioł. Świadek zdarzenia, Marcel C., opisał dramatyczną walkę o życie chłopaka, który zmarł tydzień po wypadku. Na ławie oskarżonych zasiadł Grzegorz W., oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Świadek zwrócił uwagę na brak odpowiedniego oznaczenia strefy robót, co mogło przyczynić się do tragedii. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
2: Od dziś, 7 maja, ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka w Warszawie. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić płynność przejazdu, ale początkowo mogą powodować utrudnienia. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcia pasów i zmiany tras, szczególnie w godzinach szczytu. Prace potrwają do 11 czerwca, a szczegółowy harmonogram dostępny jest w komunikatach drogowych.
1: Mija rok od tragicznego wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa, Mieszko R., zamordował pracownicę uczelni. Biegli uznali go za niepoczytalnego, a sąd wkrótce zdecyduje, czy trafi do zamkniętego ośrodka na leczenie. Na kampusie wprowadzono nowe procedury bezpieczeństwa, ale wspomnienia tamtego dnia wciąż budzą emocje. Dziś studenci i pracownicy uczczą pamięć ofiar chwilą ciszy i posadzeniem miłożębu. Dziś rano maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia arkuszy CKE, co wywołało liczne komentarze. Wśród tematów znalazły się rozprawka o podróżowaniu pociągiem oraz artykuł o wydarzeniu sportowym. Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami, a w sieci dostępne są już orientacyjne rozwiązania zadań.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W rejonie piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety, która zaginęła wraz z dwojgiem małych dzieci. Akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja, po zgłoszeniu o ich zaginięciu. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, którzy przeszukują trudny, górzysty teren. Służby podkreślają, że akcja jest skomplikowana ze względu na rozległy obszar leśny. Tragiczna śmierć posła Lewicy, Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, wciąż budzi emocje. Współpracownicy polityka opublikowali wzruszające oświadczenie, w którym zapewnili, że fundacja założona przez Litewkę będzie kontynuować swoją działalność. Podkreślili, że mimo trudności będą realizować jego marzenia i wartości, które im przekazywał. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o zwolnieniu z aresztu kierowcy, który potrącił posła. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza temperatura przynosi wytchnienie. To dobry czas na wycieczkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Galeria Bemowo w Warszawie, działająca od ponad 25 lat, może zostać zburzona, by ustąpić miejsca nowemu osiedlu mieszkaniowemu. Deweloper planuje budowę ponad 1200 mieszkań dla około 3000 osób. Plany te spotkały się z ostrym sprzeciwem radnych i mieszkańców, którzy obawiają się utraty lokalnych usług, takich jak kino i restauracje. Radni krytykują także bliskość lotniska, wskazując na potencjalny hałas. W odpowiedzi planują przyjęcie uchwały o mikroplanie zagospodarowania, aby zablokować lub opóźnić inwestycje.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Otodom, jeden z największych portali ogłoszeniowych w Polsce, wprowadza nowe zasady rozliczeń z agencjami nieruchomości, co wywołało falę krytyki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w odpowiedzi na skargi pośredników dotyczące drastycznych podwyżek i niejasnych reguł. Nowy model opłat uzależnia wysokość opłat od łącznej wartości nieruchomości oferowanych przez pośrednika, co może znacząco wpłynąć na koszty dla agencji działających na drogich rynkach. UOKiK bada, czy Otodom nadużywa swojej pozycji rynkowej, co mogłoby ograniczyć konkurencję. Wynik postępowania może wpłynąć na ceny nieruchomości, które mogą wzrosnąć, jeśli koszty zostaną przerzucone na klientów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Po roku od pierwszych obniżek stóp procentowych Polacy odczuli ulgę w portfelach. Główna stopa procentowa spadła z niecałych 6% do niecałych 4%, co przekłada się na niższe raty kredytów. Kredytobiorcy hipoteczni ze zmiennym oprocentowaniem mogą oszczędzać nawet 500 zł miesięcznie. W przypadku dużych kredytów różnice są jeszcze większe, sięgając nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, osoby z kredytami o stałym oprocentowaniu nie odczuwają tych zmian. Eksperci radzą, by sprawdzać możliwości renegocjacji warunków kredytowych, ponieważ sytuacja na rynku wciąż się zmienia.
1: Termin składania wniosków o świadczenie 800+ minął 30 kwietnia. Osoby, które zdążyły złożyć dokumenty na czas, mogą liczyć na ciągłość wypłat od czerwca. Ci, którzy się spóźnili, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z platform takich jak PUE ZUS czy aplikacja mZUS. Nowe zasady dotyczą cudzoziemców, którzy muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci uczęszczać do polskich szkół, aby otrzymać świadczenie. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.
2: W dniach 10-13 maja 2026 roku w Warszawie i Kajetanach odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja CI 2026, poświęcona implantom ślimakowym i innym technologiom implantacyjnym. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, które przyciągnie ekspertów z całego świata. Kluczowe tematy obejmują nowe technologie, robotykę oraz znaczenie rehabilitacji w leczeniu zaburzeń słuchu. Organizacja konferencji podkreśla wiodącą rolę Światowego Centrum Słuchu w międzynarodowej medycynie słuchu. Według WHO do 2050 roku aż 2,5 miliarda ludzi może mieć problemy ze słuchem, co czyni rozwój technologii implantacyjnych niezwykle istotnym. Na rynku pracy szykują się duże zmiany. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada intensywne kontrole firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych i oferują pracownikom niskie stawki. Od 8 lipca inspektorzy będą mogli nie tylko kontrolować, ale także nakazywać zmianę umów na etaty. Nowe przepisy przewidują wyższe kary dla firm, sięgające nawet 60 tysięcy złotych. Skargi pracowników na niskie wynagrodzenia i złe traktowanie rosną lawinowo, co ma być kluczowym sygnałem do działania. Inspekcja liczy na to, że dzięki nowym przepisom pracownicy zyskają większą ochronę i uczciwe warunki pracy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 miliard na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wiosenne słońce nie grzeje zbyt mocno. Warto założyć dłuższy rękaw.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący tydzień. W odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja, Bruno i Karolina wyruszają do Las Vegas, a w domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard. Następnego dnia, 19 maja, w odcinku 3383, Luisa zjawia się u wujcików o zdradzie Aro, a Daniel wdaje się w ostry spór z Hubertem. W środę, 20 maja, w odcinku 3384, Luisa rozważa przerwanie studiów, a Damian zwalnia Aro za romans z klientką. Czwartek, 21 maja, przynosi odcinek 3385, w którym Bruno proponuje Karolinie małżeństwo w Las Vegas. Tydzień kończy się odcinkiem 3386 w piątek, 22 maja, gdzie Mirek gotów jest stanąć w obronie Luizy, a Weronika błyszczy na gali złotego pióra dziennikarstwa. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 w TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak Miłość wkracza na emocjonującą ścieżkę w 1932 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Aneta nie zamierza odpuścić Kasi, dopóki ta nie przyzna Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki Zosi. Kasia, pogrążona w kłamstwach, ukrywa prawdę przed Mariuszem i Jakubem, co wywołuje u niej coraz większe wyrzuty sumienia. Mariusz zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, ale Kasia nie zdradza mu swoich tajemnic. Aneta, znając prawdę, naciska na Kasię, by ta wreszcie wyjawiła swoje sekrety. Choć Aneta nie zamierza zdradzić Kasi przed Mariuszem, nie zamierza też dłużej dźwigać ciężaru tej tajemnicy. Czy Kasia zdecyduje się na odważny krok i wyzna prawdę? W 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2, Dorota i Bartek wreszcie spełnią swoje największe marzenie. Po wielu miesiącach niepewności i trudnych decyzji, los uśmiechnie się do nich, a ich życie nabierze nowego sensu. Dzięki decyzji sądu, Franek oficjalnie dołączy do ich rodziny, co oznacza, że Lisieccy staną się jego pełnoprawnymi opiekunami. To dla nich moment ogromnych emocji i spełnienia marzeń o prawdziwej rodzinie. Finał sezonu zapowiada się wyjątkowo wzruszająco, zamykając trudny rozdział i otwierając nowy etap w życiu Lisieckich. Czy to początek spokojnego życia dla Doroty, Bartka i Franka? Ten odcinek na pewno dostarczy widzom wielu wzruszeń. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Natalka Mostowiak stanie twarzą w twarz z niebezpieczną Darią, byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. W wyniku ich konfrontacji padną strzały, co może oznaczać poważne zagrożenie dla życia Natalki. Czy bohaterka przeżyje? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez całe wakacje. Zakończenie sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy Natalki wyjaśnią się dopiero jesienią. Czy scenarzyści zdecydują się na całkowite usunięcie tej postaci z serialu? Czas pokaże.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość w odcinku 4216 przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Seweryn z niepokojem szuka swojej żony, która zniknęła po spotkaniu koła gospodyń. Kalina, pełna obaw, odkrywa miejsce pobytu Sandry, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Eliza odwiedza męża w szpitalu, by oznajmić mu decyzję o rozwodzie, co wywołuje jego agresję. W międzyczasie Alan nie może skontaktować się z Kostkiem, co prowadzi do napięć w drużynie. Marta i Szymon spędzają miły dzień na gotowaniu, ale ich szczęście może nie potrwać długo. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. Serial od lat przyciąga widzów swoją mieszanką codziennych wyzwań i dramatycznych zwrotów akcji. Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18:55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy. 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 7 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód koi zmysły. To idealny dzień na spacer w lekkiej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 000 000 złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu.
3: Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Dwa drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona.
2: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznego zdarzenia. 43-letnia Catherine Kat Torbik została znaleziona martwa w swoim domu, a jej śmierć uznano za zabójstwo przez uduszenie. Policja zatrzymała do przesłuchania mężczyznę, który przebywał w domu, ale nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Społeczność lokalna i współpracownicy z salonu Fox River Med Spa opłakują jej stratę, organizując zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
3: Dziś tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9 i potrwają odpowiednio 150 i 180 minut. Angielski pozostaje najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym, wybieranym przez ponad 252 tysiące uczniów. Wyniki tego egzaminu są kluczowe przy rekrutacji na studia, choć nie mają progu zaliczeniowego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu pięcioliterowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. W lasach pojawiły się młode pędy sosny, które są prawdziwym skarbem natury. Bogate w witaminę C, flawonoidy i olejki eteryczne wspierają odporność i zdrowie. Sezon na ich zbiór trwa tylko kilka tygodni, więc warto się pospieszyć. Z pędów można przygotować syropy, napary i aromatyczne dodatki do kąpieli. Premier Donald Tusk odwiedził Watykan, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas audiencji wręczył papieżowi pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim, podkreślając swoje kaszubskie korzenie. Tusk złożył także kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II. Po wizycie w Watykanie premier spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskich programów kulinarnych, nie zwalnia tempa. Kuchenne rewolucje z jej udziałem celują w rekord Guinnessa, a kolejny sezon Masterchefa już w produkcji. Gessler, porównywana do Gordona Ramsaya, przyciąga tłumy turystów, którzy zastanawiają się, kim jest ta kobieta, robiąca konkurencję nawet sukiennicom. A wszystko to bez scenariusza i opłat, bo jak twierdzi, to ona i jej ekipa płacą za magiczne metamorfozy restauracji. Andrzej Olechowski, założyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, pożegnał się z tym światem 25 kwietnia, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu. Na jego pogrzebie, który odbył się 6 maja, pojawiła się cała plejada znanych osobistości. Od polityków po ludzi kultury. Wśród nich byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Wojciech Mann, który z rozrzewnieniem wspominał swojego przyjaciela. Olechowski, dyplomata i ekonomista, miał 78 lat, a jego odejście to kolejny cios dla polskiej sceny politycznej.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, z pełnym przekonaniem apeluje do seniorów, by porzucili stereotypy i skupili się na sobie. Zachęca do bycia nieco samolubnym, bo przecież wiek to tylko liczba, a życie trzeba celebrować tu i teraz. Fundacja Widzewa Łódź organizuje wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które ma pokazać, że starsi to nie balast, a bezcenny zasób. Na stadionie Widzewa seniorzy będą mogli poczuć się jak piłkarze, a darmo

0: narkotykowego ciągu. To dość zaskakujące, zwłaszcza, że Blur wielokrotnie tam występował. James nie szczędził też pochwał dla duńskiego Roskilde, które porównał do baśni Hansa Christiana Andersena. A co z przyszłością Blur? Damon Albarn, lider zespołu, zasugerował, że ich ostatni koncert mógł być naprawdę ostatnim. Cóż, czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy rzeczywiście koniec pewnej epoki. Corey Taylor, znany z zespołu Slipknot, zaskakuje swoim gościnnym występem na nowym singlu Playing God zespołu Motionless in White. Utwór, będący ostrą krytyką toksycznej kultury mediów społecznościowych, już teraz wywołuje spore emocje. Lider Motionless in White, Chris Motionless, nie owija w bawełnę, mówiąc o negatywności i kłamstwach, które dominują w sieci. Nowy album Decades, który ukaże się 17 lipca, zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, pełną gniewu i oporu. Niemiecka formacja Heretoir, znana z łączenia melancholijnego post-rocka z mrocznym black metalem, zawita do Wrocławia. 19 października w klubie łącznik fani ciężkich brzmień będą mogli zanurzyć się w emocjonalnej podróży, jaką oferuje ich najnowszy album. W ramach trasy Solastalgia Over Europe 2026 Tour Heretoir zaprezentuje materiał, który porusza trudne tematy utraty środowiska i ludzkiej izolacji. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią zespoły Unrequited i Nidare, więc szykuje się prawdziwa uczta dla miłośników gitarowych. Dźwięków. Iron Maiden, legendarna Żelazna Dziewica, w 1992 roku wydała album Fear of the Dark, który okazał się końcem pewnej epoki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, postanowił wtedy opuścić skład, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Album, choć początkowo przyjęty chłodno, z czasem zyskał uznanie, a utwór tytułowy stał się nieodłącznym elementem koncertów. Po odejściu Dickinsona zespół nie poddał się i zatrudnił Blaze'a Bayleya, ale to powrót Dickinsona w 1999 roku przywrócił dawny blask Iron Maiden.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica, zespół, który zdobył serca milionów, kryje w sobie mroczną historię. Śmierć Cliffa Burtona w 1986 roku była dla grupy prawdziwym ciosem, z którym nie mogli się pogodzić. Jason Newsted, nowy basista, wspomina, jak wprowadzał optymizm do zespołu, podczas gdy reszta tonęła w smutku i alkoholu. Choć Metallica wciąż była na scenie, za kulisami rozgrywał się prawdziwy dramat.
0: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i rusza z solowym projektem. Jej pierwszy singiel Były momenty to mieszanka tanecznej energii i słodko-gorzkich wspomnień o nieudanych związkach. W teledysku Kasia pokazuje się w nowej, nieco absurdalnej odsłonie, która z pewnością zaskoczy fanów. Ciekawe, czy solowa kariera przyniesie jej równie wielką popularność jak duet z bratem.
2: Alissa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alissa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy zachmurzenie całkowite oraz temperaturę 8 stopni. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 14 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się symboliczne wydarzenie upamiętniające Małgorzatę Dynak, pracownicę uczelni zamordowaną rok temu. Społeczność akademicka zasadziła miłożąb jako symbol pamięci i nadziei. Tragedia z 7 maja zeszłego roku wstrząsnęła całą stolicą, a emocje wciąż są żywe. W odpowiedzi na te wydarzenia uczelnia wprowadziła nowe zasady bezpieczeństwa.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
1: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6. miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa zabił pracownicę uczelni i ranił strażnika, sprawa wciąż budzi emocje. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Decyzja ta, choć zgodna z prawem, nie spełnia społecznego poczucia sprawiedliwości, ponieważ nie pada wyrok skazujący. Eksperci podkreślają, że pobyt w szpitalu może trwać całe życie, ale brak tradycyjnej kary utrudnia rodzinom ofiar proces radzenia sobie z traumą. W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej 2 małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 150 minut. Wśród tematów znalazły się rozprawka o podróżowaniu pociągiem oraz artykuł o wydarzeniu sportowym. Już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy, co wywołało liczne komentarze i spekulacje.
2: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność. Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech. Idealny na rower w sportowej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w dwumeczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryżan. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, przyleciał do Barcelony, co wywołało spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa 30 czerwca, a jego dalsze losy są niepewne. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się kluby z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Zahavi odmówił komentarza, mówiąc jedynie, że rozmowy na ten temat odbędą się później.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Polskie środowisko sportów walki pogrążone jest w żałobie po śmierci Igora Kołacina, zasłużonego zawodnika i trenera. Kołacin, były mistrz Polski w Muay Thai i kickboxingu, zmarł w wieku 46 lat z powodu problemów kardiologicznych. Przez ponad 20 lat pracował w warszawskim klubie Copacabana, gdzie wychował pokolenia zawodników i był dla wielu mentorem. Jego wkład w rozwój sportów walki w Polsce pozostanie niezapomniany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4212 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. W tym odcinku Jarek stanie przed trudnym wyborem, gdy jego żona Eliza błaga go o kolejną szansę dla ich małżeństwa. Napięcie rośnie, a mieszkańcy kamienicy przy Wspólnej muszą zmierzyć się z własnymi problemami. Czerski wdaje się w ostrą kłótnię z Markiem, co kończy się jego zasłabnięciem. Tymczasem młoda Julka, po zakończeniu kary, spotyka się z Leonem, który wyznaje jej miłość. Ale dziewczyna nie jest gotowa na zbliżenie. Serial od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i życiowymi tematami. A najnowszy odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji.
1: Pierwsza miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowej. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial pierwszy Pierwsza miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 7 maja, o 20:30 w Polsacie, widzowie będą mogli śledzić rozstrzygnięcie tego popularnego programu. Po raz pierwszy w historii show, oprócz tradycyjnego wyboru zwycięzcy, widzowie mają szansę przyznać tytuł ulubieńca widzów internetu. Głosowanie online trwa do godziny 16, a wyniki zostaną ogłoszone na żywo przez Bagiego. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę Złotego Kłosa. W finale stawką jest także tytuł Superfarmera lub Superfarmerki oraz nagroda finansowa w wysokości 160 tysięcy złotych. To wyjątkowa okazja, by widzowie mieli realny wpływ na przebieg wydarzeń.
0: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
1: W nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16:05 na TVP1. Cennet i Kansel odwiedzają warsztat Poyraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Poyraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Poyraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Poyraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 7 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne.
1: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat konsekwencji Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak wzrost kosztów życia i cen energii. Prezydent podkreślił, że decyzja ta jest zgodna z jego wcześniejszymi zobowiązaniami i ma na celu umożliwienie obywatelom wpływu na kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kraju. Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
2: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także jedna baza logistyczna w Bydgoszczy, 4. Brygada Logistyczna oraz 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
1: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrys O.U. autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
2: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek. Poseł Robert Telus spędził długi, majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu.
2: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami.
1: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże. Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel z impetem wraca na scenę, planując ponad 60 koncertów od maja do października. Jej harmonogram to prawdziwy maraton, a zarobki przyprawiają o zawrót głowy. Od 60 do 70 tysięcy złotych za występ. Oczywiście część tej fortuny idzie na opłacenie całej ekipy, bo przecież jakość musi kosztować. Roxy nie tylko deklasuje konkurencję, ale też pokazuje, że młode pokolenie wie, jak robić show na najwyższym poziomie. W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanbery, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
2: Agnieszka Pilaszewska, znana z Miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
1: Bonnie Tyler, legenda rocka, trafiła nagle do szpitala w portugalskim Faro. Gwiazda przeszła pilną operację jelit, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Teraz 75-letnia wokalistka może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku 25. studyjnego

0: producentów audio-wideo opublikował raport, który pokazuje, że polscy artyści nie ustępują zagranicznym gwiazdom. Na podium znaleźli się także Damiano David z Måneskin i Oscar Sims. W zestawieniu nie zabrakło rockowych legend jak Queen czy Bon Jovi, a Lady Punk dumnie reprezentuje polski rock na 45. miejscu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Coldplay kiedyś grał rocka, zanim zaczął romansować z popem. Dave Gahan, ikona muzyki, która przeszła od problemów z prawem do światowej sławy jako frontman Depeche Mode, obchodzi 64. urodziny. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Od uzależnień po triumfy na scenie. Mimo burzliwej przeszłości dziś cieszy się trzeźwością i szczęściem rodzinnym. A jego głęboki wokal wciąż przyciąga tłumy, udowadniając, że niektórzy muzycy starzeją się jak dobre wino. Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat kultową okładką albumu Rio, teraz stawia na cyberfunk i euforyczne brzmienia. Ciekawe, że mimo ogromnego sukcesu, muzycy nigdy nie poznali twórcy tej słynnej okładki, Patricka Nagla. A teraz z pomocą Nila Rodgersa chcą nas przekonać, że prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa. Czyżby nowa era miłości i disco właśnie nadeszła?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca kampanii społecznych, który przez ponad 20 lat współpracował z największymi agencjami reklamowymi w Polsce. Informacje o jego śmierci przekazały Saatchi & Saatchi Poland oraz fundacja Rock'n'Roll. Kubicki był znany z wyjątkowej wrażliwości na słowo oraz zaangażowania w projekty, takie jak kampania Pierwsze Słowo. Współpracownicy wspominają go jako człowieka pełnego energii i humoru. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
2: W nadchodzący weekend w Warszawie pogoda podzieli się na dwie różne części. Piątek i sobota będą pochmurne i chłodne, z temperaturą od 13 do 14 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie znaczną poprawę, z dużą ilością słońca i temperaturą sięgającą 18 stopni. To będzie idealny dzień na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Uniwersytet Warszawski uczcił pamięć Małgorzaty Dynak, pracowniczki zamordowanej rok temu na kampusie, sadząc miłożon jako symbol pamięci i nadziei. W uroczystości wzięli udział pracownicy, studenci i mieszkańcy Warszawy, oddając hołd zmarłej. Tragedia sprzed roku wstrząsnęła społecznością akademicką, a uczelnia wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa. Sprawca został uznany za niepoczytalnego, a prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy. Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, uznawanego za jeden z najtrudniejszych w tegorocznej maturze. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie C1, wymagając od uczniów rozumienia skomplikowanych nagrań i tekstów oraz stosowania zaawansowanego słownictwa. Arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu, co pozwoli maturzystom porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W rejonie Piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety, która zaginęła wraz z dwojgiem małych dzieci. Akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja, po zgłoszeniu o ich zaginięciu. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, którzy przeszukują trudny, górzysty teren. Służby podkreślają, że akcja jest skomplikowana ze względu na rozległy obszar leśny. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
0: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Hena Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy złotych brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek. Od północy 8 maja wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy ponad 7 zł za litr. Wszystkie te ceny są nieco niższe niż poprzednie. Zmiany te wynikają z rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki. Tymczasem na światowych giełdach ceny ropy naftowej rosną, co jest związane z negocjacjami między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które może zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Na rynku hurtowym Bronisze rozpoczął się sezon na owoce sezonowe. Pierwsze czereśnie z Hiszpanii są już dostępne, ale ich ceny sięgają nawet 110 zł za kilogram. To testowe ceny, które zaskoczyły klientów. Krajowe maliny szklarniowe również są drogie. Kosztują około 80 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw. W najbliższych tygodniach spodziewany jest wzrost dostępności truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może wpłynąć na stabilizację cen. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: L3 Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: tworzy twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej, w 3391 odcinku, młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. W 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2. Dorota i Bartek wreszcie spełnią swoje największe marzenie. Po wielu miesiącach niepewności i trudnych decyzji los uśmiechnie się do nich, a ich życie nabierze nowego sensu. Dzięki decyzji sądu Franek oficjalnie dołączy do ich rodziny, co oznacza, że Lisieccy staną się jego pełnoprawnymi opiekunami. To dla nich moment ogromnych emocji i spełnienia marzeń o prawdziwej rodzinie. Finał sezonu zapowiada się wyjątkowo wzruszająco, zamykając trudny rozdział i otwierając nowy etap w życiu Lisieckich. Czy to początek spokojnego życia dla Doroty, Bartka i Franka? Ten odcinek na pewno dostarczy widzom wielu wzruszeń. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1936 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną. Zakazane uczucie do młodszej lekarki okaże się tak silne, że Artur postanowi postawić wszystko na jedną kartę. W dramatycznej scenie wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować, nie zdając sobie sprawy, że jego córka Agnes wszystko zobaczy. Czy to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia dowie się o zdradzie, co może być dla niej ciosem. Zwłaszcza, że Artur już raz ją opuścił. W kolejnym sezonie dowiemy się, czy Artur zdecyduje się na życie z Joanną. Teresa Lipowska, jako ekranowa Barbara, łagodnie ocenia zdradę Artura, podkreślając, że miłość bywa skomplikowana. Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanej piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić?
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy. W 1932 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
2: W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan w desperackim ruchu zamyka Hancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Tarakçı.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 10 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
3: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Mimo że większość Polaków ocenia obecną konstytucję dobrze, prezydent zapowiada pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Badania Instytutu Polster pokazują, że 42% Polaków nie widzi potrzeby zmiany konstytucji, ale niemal tyle samo jest za jej uchwaleniem. Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa. W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Dwa drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, z czego jeden uderzył w skład ropy naftowej w Rezeknę. Minister obrony Łotwy, Andris Spruc, zasugerował, że drony mogły być wystrzelone przez Ukrainę w kierunku Rosji. W związku z incydentem odwołano zajęcia w szkołach w miastach przy granicy z Rosją, a prezydent Evika Silina zwołała posiedzenie kryzysowe. Służby nadal poszukują drugiego wraku drona.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W cieplejsze dni, kiedy chętniej sięgamy po białe spodnie, warto zwrócić uwagę na dobór bielizny. Choć cielista bielizna jest powszechnie znana jako najlepszy wybór, okazuje się, że czerwone majtki również świetnie sprawdzają się pod białymi ubraniami. Dzięki złudzeniu optycznemu czerwień staje się niewidoczna pod jasnym materiałem, pod warunkiem, że jest w mocnym, krwistym odcieniu i pozbawiona ozdób. W Polsce imię Dionizy, pochodzące od greckiego boga wina i ekstazy, jest jednym z najrzadszych. Obecnie nosi je zaledwie 1130 mężczyzn, co plasuje je na 450. miejscu w rankingu popularności. Mimo swojej rzadkości, imię to ma bogatą historię i intrygujące znaczenie, przywołując skojarzenia z antyczną kulturą grecką. W ubiegłym roku imię Dionizy nadano 11 chłopcom, co było najwyższą liczbą w ostatnim dziesięcioleciu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech od spotkania z papieżem Leonem XIV, gdzie omawiano m.in. sytuację Ukrainy i naukę religii w szkołach. Tusk złożył również kwiaty na grobie Jana Pawła II. Kolejnym punktem jego wizyty jest spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni, które ma na celu wzmocnienie relacji polsko-włoskich. W przerwie między spotkaniami premier znalazł czas na włoską pizzę. W Warszawie pożegnano Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli liczni politycy, w tym premier Donald Tusk, a także Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel zmarłego. Olechowski zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Rodzina prosiła o wsparcie Fundacji Kapucyńskiej zamiast kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 4 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wielką popularność, jak duet z bratem.
1: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, nie przestaje zaskakiwać. Po zaledwie 5 miesiącach od odejścia z zespołu nie tylko rozwija solową karierę, ale także dołącza do Dragon Force jako pierwsza frontmanka w historii tej grupy. Ciekawe, jak Mark Hudson, dotychczasowy lider wokalny, odnajdzie się w tej nowej sytuacji. Alisa zadebiutuje z Dragon Force już 9 maja na Welcome to Rockville, a fani metalu zacierają ręce na tę niecodzienną współpracę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się symboliczne wydarzenie upamiętniające Małgorzatę Dyna, pracownicę uczelni zamordowaną rok temu. Społeczność akademicka zasadziła miłożąb jako symbol pamięci i nadziei. Tragedia z 7 maja zeszłego roku wstrząsnęła całą stolicą, a emocje wciąż są żywe. W odpowiedzi na te wydarzenia uczelnia wprowadziła nowe zasady bezpieczeństwa.
2: Na warszawskim Żoliborzu, w mieszkaniu przy ulicy Powązkowskiej, policja odkryła rozkładające się zwłoki owinięte w folię. W trakcie interwencji 68-letni mężczyzna wyskoczył z okna i zginął na miejscu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa oraz namowy do samobójstwa. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z mieszkania. Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca wielu znanych akcji społecznych. Przez ponad 20 lat współpracował z czołowymi agencjami reklamowymi, w tym Saatchi & Saatchi Poland, gdzie ostatnio pełnił funkcję senior copywritera. Był współtwórcą kampanii Fundacji Rock'n'Roll, takich jak Pierwsze Słowo i Daj z siebie 1,5%. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, z dużym poczuciem humoru i otwartością na ludzi.
1: Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenie na trasie Warszawa-San Francisco. Loty będą odbywać się 4 razy w tygodniu w sezonie letnim 2026 roku. San Francisco to już 6 miasto w USA, do którego można polecieć bezpośrednio z Warszawy. Nowa trasa ma wspierać rozwój relacji biznesowych i turystycznych między Polską a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 22-letni student prawa zabił pracownicę uczelni i ranił strażnika, sprawa wciąż budzi emocje. Prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Decyzja ta, choć zgodna z prawem, nie spełnia społecznego poczucia sprawiedliwości, ponieważ nie pada wyrok skazujący. Eksperci podkreślają, że pobyt w szpitalu może trwać całe życie, ale brak tradycyjnej kary utrudnia rodzinom ofiar proces radzenia sobie z traumą. W piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety i jej dwóch małych synów, którzy zaginęli w środę, 6 maja. W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR. Poszukiwania prowadzone są w trudnym, górzystym terenie. Służby starają się ustalić okoliczności zaginięcia. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 150 minut. Wśród tematów znalazły się rozprawka o podróżowaniu pociągiem oraz artykuł o wydarzeniu sportowym. Już kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy, co wywołało liczne komentarze i spekulacje.
2: Na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do dewastacji kilkunastu nagrobków. Nieznani sprawcy zniszczyli płyty nagrobne i fotografie zmarłych, a straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia miejsca spoczynku, jednak brak pełnego monitoringu utrudnia ustalenie sprawców. To nie pierwszy taki incydent. Podobne zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2022 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Katowic doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym ciężarówki. 2 osoby zostały ranne. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa jest całkowicie zablokowana, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb na miejscu. Referendum w Bytomiu nie odbędzie się, mimo że zebrano ponad 12 tysięcy podpisów. Po weryfikacji okazało się, że tylko 7410 z nich było ważnych, a aż 4621 uznano za nieważne, w tym 179 należało do osób zmarłych. Prezydent miasta, Mariusz Wołosz, zapowiedział zgłoszenie sprawy do prokuratury z powodu podejrzenia fałszerstwa. Podobne inicjatywy referendalne trwają w Chorzowie i Będzinie, gdzie wciąż trwa weryfikacja podpisów.
2: Szczecińskie żeliwne pompy, znane jako berlinki, pomyślnie przeszły wiosenne kontrole techniczne. Z blisko 130 pomp wodnych w mieście, 28 posiada status zabytku, a większość z nich nadal działa. Te historyczne instalacje nie tylko zachwycają detalami architektonicznymi, ale także pełnią funkcję awaryjnych źródeł wody. Dzięki staraniom zakładu wodociągów i kanalizacji pompy są regularnie odnawiane, co pozwala im zachować oryginalny charakter i funkcjonalność. Leśnicy ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w województwie podlaskim z powodu suszy. Nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar, dlatego apelują o szczególną ostrożność. Straż pożarna przypomina, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach, a wjazd samochodem do lasów jest zabroniony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można napotkać niespodziewane kulturowe różnice, mimo bliskości geograficznej. Okazuje się, że niektóre polskie słowa mogą mieć zupełnie inne, czasem obraźliwe znaczenie dla Czechów. Przykładowo, polskie szukać jest wulgaryzmem, a droga oznacza narkotyki. Przed wyjazdem warto sprawdzić, które słowa mogą być źle zrozumiane, aby uniknąć nieporozumień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Arsenal Londyn awansował do finału Ligi Mistrzów 2025, pokonując Atletico Madryt 2-1 w dwumeczu. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie półfinałowe między Bayernem a Perze, które zakończyło się wynikiem 5-4 dla Paryża. Rewanż zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, przyleciał do Barcelony, co wywołało spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika. Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa 30 czerwca, a jego dalsze losy są niepewne. Wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się kluby z Włoch, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Zahavi odmówił komentarza, mówiąc jedynie, że rozmowy na ten temat odbędą się później.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Fabian Drzyzga, polski siatkarz, ponownie odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, które wywołały szerokie dyskusje. W rozmowie z TVP Sport podkreślił, że dla niego sport i polityka to oddzielne kwestie, a jego słowa miały na celu jedynie przedstawienie sportowego punktu widzenia. Drzyzga, dwukrotny mistrz świata, prawdopodobnie wróci do gry w Polsce, podpisując kontrakt z Kuprum Stilon Gorzów. Mimo to, jego wcześniejsze wypowiedzi wciąż budzą emocje wśród kibiców. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników. Polskie środowisko sportów walki pogrążone jest w żałobie po śmierci Igora Kołacina, zasłużonego zawodnika i trenera. Kołacin, były mistrz Polski w Muay Thai i kickboxingu, zmarł w wieku 46 lat z powodu problemów kardiologicznych. Przez ponad 20 lat pracował w warszawskim klubie Copacabana, gdzie wychował pokolenia zawodników i był dla wielu mentorem. Jego wkład w rozwój sportów walki w Polsce pozostanie niezapomniany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Podczas konferencji prasowej w Rzymie doszło do zabawnego incydentu z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Świątek niespodziewanie wtargnęła na salę, przerywając wypowiedź Sabalenki, co wywołało salwy śmiechu. Nagranie z tego wydarzenia szybko zyskało popularność w sieci. W turnieju Sabalenka zmierzy się z Barborą Krejcikową, a Świątek zagra z Darią Kasatkiną lub Katy McNally. Jakub Kiwior został definitywnie wykupiony przez FC Porto z Arsenalu za 17 milionów euro. Polak podpisał kontrakt do 2030 roku, a klauzula odstępnego wynosi 70 milionów euro. FC Porto, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Portugalii, traktuje Kiwiora jako kluczowego zawodnika swojej defensywy. W drużynie Smoków grają także Jan Bednarek i młody Oskar Pietuszewski. Legia Warszawa zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca, kluczowi zawodnicy, doznali kontuzji w meczu z Widzewem Łódź i nie zagrają do końca sezonu. To duże osłabienie dla drużyny, która walczy o utrzymanie w ekstraklasie, zajmując obecnie 11 miejsce. Przed Legią kluczowe mecze z Bruk Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 10 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Odcinek 1935, który zostanie wyemitowany 19 maja, przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Aleksander Sowiński odkryje tajemnicę Kasi i wykorzysta ją do szantażu. Wątek Kasi, Jakuba i Mariusza zakończy się przed finałem sezonu, pozostawiając widzów w napięciu. Kolejny sezon obiecuje jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Kasia będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich kłamstw, a Karski, gdy dowie się, że jest ojcem Zosi, nie zamierza odpuścić. Nowe odcinki pojawią się późną jesienią, a na planie już teraz dzieje się wiele. Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota zapowiadają, że emocji nie zabraknie. Na dobre i na złe, w 993 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Maria ponownie spotka swojego gwałciciela, Jakuba Dobrego, który wraca do szpitala w Leśnej Górze. Jakub, bezczelnie udając, że nic się nie stało, wręcza Marii kwiaty, co wywołuje u niej panikę. Michał, nieświadomy przeszłości Marii, staje w jej obronie. Jakub planuje zostać ordynatorem w Leśnej Górze, co tylko zaostrza konflikt. Michał, wściekły na Jakuba, rzuca się na niego z pięściami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji na szpitalnym parkingu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4212 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. W tym odcinku Jarek stanie przed trudnym wyborem, gdy jego żona Eliza błaga go o kolejną szansę dla ich małżeństwa. Napięcie rośnie, a mieszkańcy kamienicy przy Wspólnej muszą zmierzyć się z własnymi problemami. Czerski wdaje się w ostrą kłótnię z Markiem, co kończy się jego zasłabnięciem. Tymczasem młoda Julka, po zakończeniu kary, spotyka się z Leonem, który wyznaje jej miłość. Ale dziewczyna nie jest gotowa na zbliżenie. Serial od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i życiowymi tematami, a najnowszy odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji.
1: Pierwsza miłość znowu zaskakuje. Już 14 maja, w czwartek, odcinek 4216 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. W klinice dochodzi do dramatycznych scen, gdy Kaja atakuje Kalinę, a przerażony Kostek ucieka, pozostawiając rodziców w szoku. Tymczasem w Wadlewie mieszkańcy są w panice po tajemniczym zniknięciu Kazanowy. Seweryn wpada w panikę, gdy jego żona Karolina nie wraca do domu, a jej telefon milczy. Eliza odwiedza Bolesława w szpitalu, by zakończyć toksyczny związek, ale Olszewski grozi jej śmiercią. Serial Pierwsza miłość to prawdziwy rollercoaster emocji, który nie pozwala oderwać się od ekranu. Wszystkie odcinki można oglądać online na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Finał piątego sezonu Farmy zapowiada się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 7 maja, o 20:30 w Polsacie, widzowie będą mogli śledzić rozstrzygnięcie tego popularnego programu. Po raz pierwszy w historii show, oprócz tradycyjnego wyboru zwycięzcy, widzowie mają szansę przyznać tytuł ulubieńca widzów internetu. Głosowanie online trwa do godziny 16, a wyniki zostaną ogłoszone na żywo przez Bagiego. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę Złotego Kłosa. W finale stawką jest także tytuł Superfarmera lub Superfarmerki oraz nagroda finansowa w wysokości 160 tysięcy złotych. To wyjątkowa okazja, by widzowie mieli realny wpływ na przebieg wydarzeń.
0: W hotelu Paradise emocje sięgają zenitu. Weronika i Tobiasz po powrocie do willi odbyli szczerą rozmowę i wspólną randkę, co rozgrzało atmosferę między nimi. Weronika nie kryje swoich uczuć i przyznała, że chyba zakochała się w Tobiaszu, co wywołało spore poruszenie wśród uczestników. Tobiasz jednak podchodzi do tych deklaracji z ostrożnością, podkreślając, że takie słowa mają dużą wagę. Po programie para nie zerwała kontaktu, co sugerują ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana z powrotem Marty do programu, co może postawić Tobiasza przed trudnym wyborem. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego, emocjonalnego rollercoastera.
1: W nadchodzącym 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert stanie przed trudnym wyzwaniem na ulicy Zacisznej. Jego zaufanie do bliskich zostanie wystawione na próbę, gdy odkryje, że Agata interesuje się ofertą dewelopera. To wywoła napiętą atmosferę między rodzeństwem. W tym samym czasie Broda otworzy się na temat swojego osamotnienia i braku informacji o biologicznym ojcu. Alex z kolei przygotowuje się do wyjazdu do Londynu, planując artystyczną wystawę portretów swojej mamy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania warszawskich rodzin. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 912 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja o 16:05 na TVP1. Cennet i Kansel odwiedzają warsztat Poiraza, gdzie Tekin nie może się doczekać, by podzielić się radosną nowiną o zaręczynach Nany i Poiraza. Młodzi jednak wahają się, czy ogłosić to matce i bratowej. Gdy Tekin naciska, Poiraz decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i wyjawia, że oświadczył się Mariam. Zszokowana Cennet mdleje na wieść o zaręczynach syna. Poiraz natychmiast rusza jej na pomoc, a po chwili Cennet odzyskuje przytomność. Mimo to nie jest zadowolona z nowiny, a Tekin zdaje sobie sprawę, że pośpieszył się z jej ogłoszeniem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą również 8 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne.
2: Prezydent Karol Nawrocki ogłosił decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat konsekwencji Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak wzrost kosztów życia i cen energii. Prezydent podkreślił, że decyzja ta jest zgodna z jego wcześniejszymi zobowiązaniami i ma na celu umożliwienie obywatelom wpływu na kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kraju. Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
0: Ukraina intensyfikuje pracę nad własnym systemem obrony przeciwrakietowej w obliczu niedoborów amerykańskich pocisków. Trzy kluczowych do obrony przed rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył cel stworzenia ukraińskiego systemu antyrakietowego w ciągu roku, podkreślając potrzebę europejskiej niezależności w produkcji uzbrojenia. Ukraińskie firmy, takie jak Firepoint, już pracują nad projektami, które mogą zmniejszyć zależność Europy od amerykańskich dostaw. Analitycy proponują unijny program ASAP for Air Defense z budżetem do 10 miliardów euro, aby zwiększyć europejską produkcję pocisków przechwytujących.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także jedna baza logistyczna w Bydgoszczy, 4. Brygada Logistyczna oraz 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Litwy oraz Polonia. Wydarzenie podkreśliło znaczenie Konstytucji 3 maja jako symbolu demokracji i praworządności, a także wspólne dziedzictwo historyczne obu narodów. Uroczystość uświetnił koncert artystów z Juilliard School, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
2: Podczas Milan Design Week 2026 miasto stało się globalnym centrum kreatywności, przyciągając ponad 300 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja skupiła się na emocjach i doświadczeniach, a nie tylko na przedmiotach. Szczególne wrażenie zrobiła imersyjna instalacja Idrits OU autorstwa Numero Chromatico, która angażowała widzów w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Design przestaje być tylko o rzeczach, a staje się o relacjach i emocjach, co potwierdziły wydarzenia w Mediolanie. Ślimaki w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją skuteczne sposoby na ich odstraszenie. Eksperci polecają użycie mieszanki octu i wody, którą należy spryskiwać okolice korzeni roślin, unikając liści. Dodatkowo warto zastosować fizyczne bariery, takie jak pokruszone skorupki jaj czy węgiel drzewny, które utrudniają ślimakom dostęp do rabat. Warto też zaprosić do ogrodu naturalnych wrogów ślimaków, takich jak jeże i ptaki, które pomogą w walce z tymi szkodnikami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawił się nowy hit wśród zabawek dla dzieci. Zestaw do tworzenia zapachowego slime z brokatem w wersji XL. Produkt ten zdobywa popularność dzięki atrakcyjnej cenie 30 zł oraz możliwości samodzielnego tworzenia elastycznej masy, co stymuluje kreatywność i zdolności manualne dzieci. Rodzice doceniają jego bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, co czyni go idealnym wyborem na prezent lub kreatywne zajęcie w domu. Zestaw szybko znika z półek, więc warto się pospieszyć z zakupem.
0: Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny z prania, warto sięgnąć po prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej i olejków eterycznych. Wystarczy dodać 4 łyżki sody i kilka kropel olejku do bębna pralki, aby cieszyć się świeżością ubrań. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Raz w miesiącu warto przeprowadzić gruntowne mycie bębna i uszczelek. Poseł Robert Telus spędził długi majowy weekend na intensywnej pracy w polu, zamieniając garnitur na strój roboczy. Wraz z synem, Frankiem, zasiadł za sterami traktora, by zasiać mieszankę roślin miododajnych, takich jak gryka, gorczyca i słoneczni. Telus podkreśla, że to nie tylko praca, ale także inwestycja w przyrodę i przyszłość rolnictwa. Po zakończeniu prac polowych poseł zajął się karmieniem swoich koni, podkreślając, że obowiązki przy zwierzętach nie znają dni wolnych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje przed finałem Miss Polski 2026. Już w sobotę 24 wybrane kandydatki z całego kraju staną do walki o koronę najpiękniejszej Polki. Wśród nich studentki prawa, medycyny, a nawet technologii jądrowej, a także artystki i właścicielki firm. Konkurs piękności to już nie tylko uroda, ale i osobowość, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy Miss Polski jako ambasadorkę na arenie międzynarodowej. Czekamy na wielki finał w Nowym Sączu.
2: Wielki finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwe pole minowe. Jurorzy postanowili zagrać ostro i rzucili finalistom brutalne wyzwanie. Cztery pary będą musiały pokazać, kto naprawdę potrafi tańczyć, bez trików i mydlenia oczu. A na deser, po technicznych zmaganiach, czeka nas freestyle z efektami specjalnymi i występem Kajach. To będzie wieczór, który może wywrócić wyniki do góry nogami.
1: Na Netflixie zadebiutowała polska edycja Love is Blind, a emocje sięgają zenitu. Polscy uczestnicy w kabinach nie tylko rozmawiali o miłości, ale i o ciele, co wywołało niemałe kontrowersje. Wśród par, które się wyłoniły, mamy m.in. Julię i Kamila Uno oraz Martę i Damiana. A co z podróżą? Polacy nie poskąpili grosza i wysłali uczestników do Grecji, gdzie miłosne zawirowania nabrały nowego wymiaru. Czy miłość naprawdę jest ślepa? Czas pokaże. Magdalena Narożna, królowa disco polo, znów zrobiła furorę w sieci. Tym razem zaprezentowała się w odważnym kostiumie kąpielowym, który podkreślił jej smukłą sylwetkę. Internauci nie mogli się powstrzymać od komplementów, a internet niemal eksplodował od zachwytów nad jej figurą życia. Narożna, nie zważając na krytykę, konsekwentnie pokazuje, że czuje się świetnie we własnej skórze i nie zamierza rezygnować z kontaktu z fanami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel z impetem wraca na scenę, planując ponad 60 koncertów od maja do października. Jej harmonogram to prawdziwy maraton, a zarobki przyprawiają o zawrót głowy. Od 60 do 70 tysięcy złotych za występ. Oczywiście część tej fortuny idzie na opłacenie całej ekipy, bo przecież jakość musi kosztować. Roxy nie tylko deklasuje konkurencję, ale też pokazuje, że młode pokolenie wie, jak robić show na najwyższym poziomie. W polskim świecie muzycznym znowu zawrzało. Kuba Wojewódzki twierdzi, że Maryla Rodowicz pochłania kreatywną energię współpracowników jak czarna dziura. Jednak Lanbery, która pracowała z Rodowicz nad nową wersją Małgośki, stanowczo zaprzecza tym plotkom. Według niej współpraca z Marylą była inspirująca i pełna profesjonalizmu, a sama legenda polskiej estrady okazała się skarbnicą wiedzy. Kto by pomyślał, że praca z ikoną może być tak różnorodnie postrzegana?
2: Agnieszka Pilaszewska, znana z miodowych lat, przeżywa teraz trudne chwile po stracie matki. Jej emocjonalny wpis na Instagramie poruszył serca fanów i przyjaciół z branży. Współczucie płynie szerokim strumieniem, a wśród wspierających są takie gwiazdy jak Beata Ścibakówna i Katarzyna Zielińska. Wydaje się, że nawet w świecie show biznesu, gdzie emocje często są na pokaz, prawdziwe wsparcie ma swoją wartość.
1: Bonnie Tyler, legenda rocka, trafiła nagle do szpitala w portugalskim Faro. Gwiazda przeszła pilną operację jeli, która na szczęście zakończyła się sukcesem. Teraz 75-letnia wokalistka może skupić się na powrocie do zdrowia. Jej chropowaty głos i hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, wciąż rozbrzmiewają w sercach fanów na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Po tygodniach plotek ogłosili premierę swojego 25. studyjnego albumu Foreign Tongues, który pojawi się 10 lipca. Na krążku usłyszymy takie gwiazdy jak Robert Smith z The Cure i Paul McCartney. Jak to się stało? Mick Jagger zdradził, że współpraca z McCartneyem była dziełem przypadku, a Robert Smith został niemalże wciągnięty do studia. Cóż, czasem wielkie rzeczy rodzą się z przypadkowych spotkań. Dawid Podsiadło znów króluje na polskich falach radiowych, zdobywając tytuł najczęściej odtwarzanego artysty w 2025 roku. Związek Producentów Audio-Wideo opublikował raport, który pokazuje, że polscy artyści nie ustępują zagranicznym gwiazdom. Na podium znaleźli się także Damiano Dawid z Måneskin i Oscar Sims. W zestawieniu nie zabrakło rockowych legend jak Queen czy Bon Jovi, a Lady Punk dumnie reprezentuje polski rock na 45. miejscu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Coldplay kiedyś grał rocka, zanim zaczął romansować z popem. Dave Gahan, ikona muzyki, która przeszła od problemów z prawem do światowej sławy jako frontman Depeche Mode, obchodzi 64. urodziny. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Od uzależnień po triumfy na scenie. Mimo burzliwej przeszłości dziś cieszy się trzeźwością i szczęściem rodzinnym. A jego głęboki wokal wciąż przyciąga tłumy, udowadniając, że niektórzy muzycy starzeją się jak dobre wino. Duran Duran powraca z nowym utworem Free to Love, który ma być disco na miarę lat 20. XXI wieku. Zespół, który kiedyś podbił świat

0: 19 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zmarł Robert Kubicki, ceniony copywriter i twórca kampanii społecznych, który przez ponad 20 lat współpracował z największymi agencjami reklamowymi w Polsce. Informacje o jego śmierci przekazały Saatchi & Saatchi Poland oraz fundacja Rock'n'Roll. Kubicki był znany z wyjątkowej wrażliwości na słowo oraz zaangażowania w projekty, takie jak kampania Pierwsze Słowo. Współpracownicy wspominają go jako człowieka pełnego energii i humoru. W Warszawie pasażerowie metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1 z powodu awarii technicznej na stacji Kabaty. Pociągi kursują tylko między stacjami Młociny i Stokłosy, a uruchomiono komunikację zastępczą. Dodatkowe autobusy linii 710, 724 i 742 zostały skierowane na wydłużone trasy, by ułatwić dojazd do działającej części metra. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zarządzono ewakuację części terminala z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki. Saperzy i Straż Graniczna zamknęli strefy C, D i E, ale loty odbywały się bez zakłóceń. Po dokładnym sprawdzeniu bagażu nie stwierdzono zagrożenia i strefy ponownie otwarto. Przypomina się, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi grzywną.
2: Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce wyrażają głęboki niepokój o przyszłość swoich pociech. Joanna Wołoch, blogerka i matka dwojga niepełnosprawnych dzieci, podkreśla brak systemowych rozwiązań i miejsc w placówkach opiekuńczych. Mimo ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rzeczywistość wciąż nie spełnia oczekiwań. Rodzice apelują do polityków o konkretne działania, które zapewnią ich dzieciom bezpieczeństwo i ciągłość opieki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Żoliborzu odkryto ciało w stanie zaawansowanego rozkładu, owinięte w foliowy worek. Podczas interwencji policji z okna wyskoczył 68-letni mężczyzna, co zakończyło się jego śmiercią. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Kluczowe dla wyjaśnienia sprawy będą sekcje zwłok i badania DNA.
2: W nadchodzący weekend w Warszawie pogoda podzieli się na dwie różne części. Piątek i sobota będą pochmurne i chłodne, z temperaturą od 13 do 14 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie znaczną poprawę, z dużą ilością słońca i temperaturą sięgającą 18 stopni. To będzie idealny dzień na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Uniwersytet Warszawski uczcił pamięć Małgorzaty Dynak, pracowniczki zamordowanej rok temu na kampusie, sadząc miłożą jako symbol pamięci i nadziei. W uroczystości wzięli udział pracownicy, studenci i mieszkańcy Warszawy, oddając hołd zmarłej. Tragedia sprzed roku wstrząsnęła społecznością akademicką, a uczelnia wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa. Sprawca został uznany za niepoczytalnego, a prokuratura złożyła wniosek o umorzenie sprawy. Brzegi, malownicza wieś na Podhalu, zachwyca pięknymi widokami na Tatry i bogatą historią sięgającą XVII wieku. Miejscowość, choć związana z tradycją góralską, ma także niespodziewane nawiązania do włoskiego Neapolu. Znajduje się tu dom rekolekcyjny Scala, którego nazwa pochodzi od miejscowości pod Neapolem. Brzegi łączą nowoczesną turystykę z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa, oferując atrakcje zarówno latem, jak i zimą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, uznawanego za jeden z najtrudniejszych w tegorocznej maturze. Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie C1, wymagając od uczniów rozumienia skomplikowanych nagrań i tekstów oraz stosowania zaawansowanego słownictwa. Arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu, co pozwoli maturzystom porównać swoje rozwiązania z propozycjami ekspertów. W rejonie Piwnicznej Zdroju trwają intensywne poszukiwania 30-letniej kobiety, która zaginęła wraz z dwojgiem małych dzieci. Akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja, po zgłoszeniu o ich zaginięciu. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy i ratownicy GOPR, którzy przeszukują trudny, górzysty teren. Służby podkreślają, że akcja jest skomplikowana ze względu na rozległy obszar leśny. Sąd okręgowy w Częstochowie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 8-latka, Kamilka. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a siostra zmarłego zapowiada apelację popieraną przez prawników i rzecznika praw dziecka. Prokuratura również rozważa złożenie apelacji, dążąc do surowszej kary dla sprawców tej tragedii. tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Nikodema z województwa śląskiego. Młody mężczyzna, znany w sieci jako Lil Narcyz, zaginął w Chorwacji, gdzie wyjechał do pracy. Po tygodniach niepewności rodzina potwierdziła jego śmierć i apeluje o wsparcie finansowe na sprowadzenie ciała do Polski. Śledztwo w tej sprawie prowadzą chorwackie organy ścigania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas wizyty w Czechach można natknąć się na językowe pułapki, które mogą prowadzić do nieporozumień. Niektóre polskie słowa mają tam zupełnie inne, czasem zabawne, a czasem niezręczne znaczenie. Na przykład szukać w Czechach brzmi podobnie do wulgarnego określenia, a droga oznacza narkotyk. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy codzienne słowa nie mają w danym kraju innego znaczenia, aby uniknąć krępujących sytuacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 10 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Dwie znane firmy, Decora i Belpol, przez ponad 5 lat sztucznie zawyżały ceny paneli podłogowych. UOKiK wykrył, że ceny były utrzymywane poprzez groźby i monitorowanie sprzedawców. Dowody pochodzą z wewnętrznej korespondencji, a na firmy nałożono kary finansowe sięgające blisko 34 milionów złotych. Decora i Belpol podzieliły też rynek, eliminując konkurencję. Klienci, którzy przepłacili za panele, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, ale stanowi solidny dowód w sprawach sądowych. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem obowiązkowej aplikacji do weryfikacji wieku online całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy mogą wpłynąć na działanie usług VPN, które są popularnym sposobem na obchodzenie takich regulacji. Wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań, które uniemożliwią omijanie weryfikacji wieku za pomocą VPN. Testy aplikacji wykazały luki w zabezpieczeniach, które są obecnie poprawiane. Istnieje obawa, że ograniczenia dotyczące VPN mogą wpłynąć na wszystkich internautów, nie tylko na dzieci, którym przepisy mają zapewnić ochronę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy złotych brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek. Od północy 8 maja wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy ponad 7 zł za litr. Wszystkie te ceny są nieco niższe niż poprzednie. Zmiany te wynikają z rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki. Tymczasem na światowych giełdach ceny ropy naftowej rosną, co jest związane z negocjacjami między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia, które może zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Na rynku hurtowym Bronisze rozpoczął się sezon na owoce sezonowe. Pierwsze czereśnie z Hiszpanii są już dostępne, ale ich ceny sięgają nawet 110 zł za kilogram. To testowe ceny, które zaskoczyły klientów. Krajowe maliny szklarniowe również są drogie. Kosztują około 80 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw. W najbliższych tygodniach spodziewany jest wzrost dostępności truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może wpłynąć na stabilizację cen. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny. To świadczenie ma wspierać osoby powyżej 65 lat, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Bon zapewni seniorom dostęp do usług opiekuńczych, takich jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku. Nowe przepisy będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych. Świadczenie to jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i ma na celu poprawę jakości życia seniorów. Bon będzie dostępny dla obywateli Polski oraz innych krajów europejskich.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: L3 Harris Technologies dostarczy zaawansowany system zarządzania dla nowych fregat typu miecznik marynarki wojennej RP. System ten ma zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo okrętów, co jest kluczowe dla modernizacji polskich sił morskich. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat, które będą wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia i dowodzenia. Pierwsza jednostka, o Rzeczpospolita Polska Wicher, ma zostać zwodowana w sierpniu. Kolejne jednostki, o Rzeczpospolita Polska Burza i o Rzeczpospolita Polska Huragan, mają wejść do służby do 2031 roku. Nowe fregaty mają przywrócić pełne zdolności eskortowe i obrony powietrznej polskiej floty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ten wyjątkowy moment zaplanowali na 28 maja o godzinie 25 w TVP2. Zakochani 18-latkowie, pełni pewności co do swojej miłości, zorganizują skromną ceremonię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami ich ślubu będą przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy obiecają zachować wszystko w tajemnicy. Ewa i Romeo nie poinformują swoich opiekunów o planach, co może prowadzić do przykrych konsekwencji. Po nocy poślubnej, w 3391 odcinku, młoda para ogłosi swoją decyzję rodzinom, co wywoła niemały szok. Zakochani będą musieli stawić czoła skutkom swojego spontanicznego kroku. W 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2, Dorota i Bartek wreszcie spełnią swoje największe marzenie. Po wielu miesiącach niepewności i trudnych decyzji, los uśmiechnie się do nich, a ich życie nabierze nowego sensu. Dzięki decyzji sądu, Franek oficjalnie dołączy do ich rodziny, co oznacza, że Lisieccy staną się jego pełnoprawnymi opiekunami. To dla nich moment ogromnych emocji i spełnienia marzeń o prawdziwej rodzinie. Finał sezonu zapowiada się wyjątkowo wzruszająco, zamykając trudny rozdział i otwierając nowy etap w życiu Lisieckich. Czy to początek spokojnego życia dla Doroty, Bartka i Franka? Ten odcinek na pewno dostarczy widzom wielu wzruszeń. Finał sezonu M jak Miłość zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1936 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Artur Rogowski zdradzi swoją żonę Marysię z Joanną. Zakazane uczucie do młodszej lekarki okaże się tak silne, że Artur postanowi postawić wszystko na jedną kartę. W dramatycznej scenie wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować, nie zdając sobie sprawy, że jego córka Agnes wszystko zobaczy. Czy to oznacza koniec małżeństwa Rogowskich? Marysia dowie się o zdradzie, co może być dla niej ciosem, zwłaszcza, że Artur już raz ją opuścił. W kolejnym sezonie dowiemy się, czy Artur zdecyduje się na życie z Joanną. Teresa Lipowska, jako ekranowa Barbara, łagodnie ocenia zdradę Artura, podkreślając, że miłość bywa skomplikowana. Serial Na Wspólnej w odcinkach 4213 i 4214 przynosi dramatyczne zwroty w życiu Oli. Mariusz, jej mąż, ponownie zawodzi, co skłania Olę do szukania wsparcia u nowego klienta, Dominika Zduńskiego. W odcinku 4213 Mariusz obiecuje poprawę i terapię, ale szybko rezygnuje, wracając do destrukcyjnych nawyków. Ola, zaniepokojona jego zasłabnięciem, zaczyna zbliżać się do Zduńskiego. W odcinku 4214 Mariusz budzi się w nieznanym piwnicy, a po powrocie do domu dochodzi do ostrej konfrontacji z teściem i matką. Tymczasem Ola kontynuuje znajomość ze Zduńskim, angażując w to także swojego synka. Czy nowa relacja przetrwa, a Mariusz zdoła się zmienić?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 w 868 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Leonor staje przed trudnym wyborem, zastanawiając się nad swoją relacją z żonatym Inigo. Tymczasem Liberto, który odkrył ich sekret, musi zmierzyć się z własnymi dylematami. W tle tych wydarzeń pułkownik Valverde podejmuje desperacką próbę ratowania Sylwii przed niebezpieczeństwem. Casilda, nieświadoma śmierci Martina, pozostaje pod wpływem środków uspokajających. Blanka z kolei zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą zagrozić jej dziecku. Odcinek 868 zostanie wyemitowany 14 maja o 18.55 na TVP1. To kolejna okazja, by zanurzyć się w skomplikowane losy mieszkańców madryckiej kamienicy. W 1932 odcinku M jak Miłość Marcin Chodakowski powraca do detektywistycznych przygód, mimo że obiecał Kamie spokojniejsze życie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, na TVP2. Marcin, choć formalnie opuścił agencję detektywistyczną, nie potrafi zrezygnować z adrenaliny, którą daje mu praca z Jakubem Karskim. Ukrywając swoje działania przed Kamą, Marcin naraża się na jej podejrzenia i nieprzyjemne konsekwencje. Współpraca z Jakubem przynosi mu nie tylko dreszczyk emocji, ale i kłopoty w relacji z ukochaną. Jakub nie omieszka skomentować, że Marcin jest pod wpływem Kamy, co prowadzi do napięć między przyjaciółmi. Ten odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, tajemnic i niebezpiecznych sytuacji.
1: W najnowszym, 96. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, podejmuje dramatyczną decyzję, która wstrząsa całą rezydencją. Jej powrót do domu wywołuje burzę, prowadząc do ostrego konfliktu między mężczyznami. Cichan w desperackim ruchu zamyka Hancer w sypialni, co spotyka się z gwałtownym sprzeciwem Nusreta. Wydarzenia te mogą na zawsze zmienić układ sił w rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany 14 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o trudnych wyborach i wielkim poświęceniu, gdzie losy osieroconej Hancer splatają się z życiem wpływowej rodziny Develioglu. W rolach głównych występują m.in. Talia Celebi i Kan Karakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą również 8 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
2: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Mimo że większość Polaków ocenia obecną konstytucję dobrze, prezydent zapowiada pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Badania Instytutu Polster pokazują, że 42% Polaków nie widzi potrzeby zmiany konstytucji, ale niemal tyle samo jest za jej uchwaleniem. Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa. W miejscowości Alsbach-Henlein w Niemczech doszło do tragicznego wypadku. 10-letni chłopiec, manewrując vanem na podwórku, śmiertelnie potrącił swoją 39-letnią matkę. Kobieta próbowała interweniować, gdy dziecko straciło kontrolę nad pojazdem. Mimo szybkiej reakcji ratowników, jej życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością.